A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż drew. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii, ewakuacji, a także na modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów. Region inwestuje też w szkolenia, które przygotują mieszkańców do działania w sytuacjach kryzysowych, a szkolenia realizują instruktorzy harcerscy, strażacy oraz stowarzyszenia i kluby strzeleckie. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
2: Harcerze cały czas się szkolą, cały czas szkolicie innych. Jak się zachować w trudnych, czasami ekstremalnych sytuacjach, do których mamy nadzieję nie dojdzie. Będziecie się szkolić dalej, bo wygraliście kolejny konkurs.
3: Tak, konkurs z bezpieczeństwa, czyli szkolimy dzieci i młodzież, jak zachować się w sytuacjach trudnych. Natalia Patorska-Grzylewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP. Sytuacje trudne to powódź, to ewakuacja, czasem nawet z pociągu, to zasobnięcie kogoś na ulicy, jak się wtedy zachować, tego właśnie wszystkiego uczymy.
2: Dzieciaki w różnym wieku?
3: Dzieciaki w różnym wieku, czyli od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią.
2: Dzieciaki chętnie się uczą?
4: Myślę, że tak, bo to jest dla nich też pewnego

0: Natalia Patorska-Grzylewska, komendantka Chorągwiełckiej ZHP. Sytuacje trudne to powódź, to ewakuacja, czasem nawet z pociągu, to zasłonięcie kogoś na ulicy, jak się wtedy zachować, tego właśnie wszystkiego uczymy.
1: Dzieciaki w różnym wieku?
0: Dzieciaki w różnym wieku, czyli od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią.
1: Dzieciaki chętnie się uczą?
2: Myślę, że tak, bo to jest dla nich też pewnego...

0: służbach mundurowych, więc mają taką też wiedzę z perspektywy swojego zawodu wykonywanego.
1: Dostajemy pieniądze na zakup ALD. Dawid Kubicki Bezpieczny, który może użyć każdy mieszkaniec, oraz na kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy będą mogli przyjść na ten kurs i nauczyć się przede wszystkim obsługi takiego ALD oraz rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia w takich momentach najgorszych dla nas.
2: Czasy są niespokojne, tak naprawdę szkolenie powinien przejść każdy.
3: Kto tylko może i kto ma wyraża chęci przede wszystkim.
2: A te szkolenia obejmują?
3: Głównie obejmują szkolenia proobronne, czyli strzelanie, survival, medycyna pola walki.
2: Dużo jest chętnych na takie szkolenia?
3: Coraz więcej już. Z tego się cieszymy.
2: A kto się zgłasza?
3: Zgłasza się młodzież, osoby starsze, dorosłe, a my szkolimy. W tym zakresie, co mówiłem. Medycyna pola walki, strzelanie, survival.
2: Jak sobie radzą?
3: Różnie. Ale jest coraz lepiej.
2: Łódzkie stawia na bezpieczeństwo. Tych szkoleń coraz więcej i obejmują coraz więcej osób w całym regionie.
4: Rzeczywiście dzisiejsze bezpieczeństwo jest słowem kluczowym we współczesnym świecie, dlatego samorząd województwa także inwestuje w poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, stąd też wsparcie dla organizacji proobronnych, dla organizacji, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Piotr Wojciech, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzisiaj także decydujemy o tym, aby tych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby też dobrze odpowiadać na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było jak najwięcej. Dlatego też dzisiaj przeznaczamy kolejne środki dla organizacji pozarządowych, które działają, aby podnosić bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
2: Widzę tutaj strażaków ochotników, widzę harcerzy.
4: Tak, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że województwo łódzkie ma instytucje i organizacje pozarządowe bogate w ratowników, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie udzielania pierwszej pomocy. Chociaż ze straży pożarnej to prawie 70 tysięcy ochotników, ratowników, którzy są aktywni w procesie nie tylko udzielania akcji na drogach, w gaszeniu pożarów, ale także udzielaniu pierwszej pomocy. Dzisiaj także dofinansowanie dla straży w zakresie zakupu sprzętu, na przykład AED, które jest bardzo potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj się cieszę, że także budżet obywatelski województwa łódzkiego przeznacza na to środki.
2: Czasy są niespokojne. Wszyscy z tyłu głowy mamy to, co się dzieje za wschodnią granicą. Czy szkolenia przydatne w takich ekstremalnych okolicznościach też bierzecie pod uwagę?
4: Musimy być przygotowani na różne sytuacje kryzysowe, to zarówno te, które dzieją się w różnego rodzaju sytuacjach każdego dnia, jak bezpieczeństwo na przykład w ruchu drogowym, ale to także przygotowanie systemu na sytuacje wyjątkowe. Dlatego też tak ważne jest stworzenie spójnego systemu ratownictwa, które uzupełnione jest nie tylko wojewódzką stację ratownictwa medycznego, ale także ochotnicze wsparcie, które na przykład dysponują ochotnicze straże pożarne.
2: Ile pieniędzy na to łódzkie przeznacza?
4: Dzisiaj podpisujemy umowę na wsparcie harcerzy w wysokości 650 tysięcy złotych, ponad 300 tysięcy złotych na inne instytucje w zakresie stowarzyszeń o charakterze proobronnym, ale pamiętajmy o tym, że także środki europejskie, które przeznaczamy na podniesienie odporności województwa łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa, to kolejne miliony. Łącznie w tym roku wydatkujemy ponad 11 milionów złotych na wsparcie instytucji świadczących bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale to także kolejne 30 milionów funduszy europejskich dla łódzkiego, przeznaczone m.in. na szkolenia, kwalifikowaną pierwszą pomoc, szkolenia w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo zainwestowane pieniądze w wiedzę, w sprzęt, aby być bezpiecznym w sytuacjach kryzysowych.
5: 13 chówców ZKP i ZHR, 8 stowarzyszeń, klubów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą budować potencjał obronny regionu. Ich przedstawiciele podpisali umowy na dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
6: SK Łódź.
5: W Łodzi remontów przybywa, a bilety nie tanieją. Ruszyła petycja dotycząca komunikacji miejskiej. Autorzy domagają się przywrócenia wydłużonego czasu ważności biletów czasowych. Jak podkreślają, takie rozwiązanie funkcjonowało przez kilka lat i ich zdaniem powinno wrócić przynajmniej na czas największych remontów drogowych i tramwajowych. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
7: Autorzy petycji apelują, że przez liczne remonty przejazdy komunikacją miejską trwają dłużej. Sprawę komentują także mieszkańcy.
8: Co panie sądzą o czasowym wydłużeniu biletów MPK w związku z panującymi remontami w Łodzi?
9: To bardzo dobry pomysł.
10: Ostatnio były wydłużone i muszę powiedzieć, że to był fajny pomysł, bo 20 minut no nie starcza, to a jeżeli nie daj Boże coś tam się stanie, no to 20 minut to kawałek dojedziesz.
11: To jest przegięcie, co jest teraz po prostu. Są bilety podrożały, a remonty są dalej takie, jakie są, rozwalone, wszystko nie można na czas dojechać.
8: A na jakich odcinkach jest największy problem?
11: Myślę, że problem jest przed Łukiem.

0: miasta z dwójką dzieci, cała rodzina. Czasami jest to nieadekwatny koszt do tego, ile czasu trwa podróż albo jak daleko dojeżdżamy. Więc jak dla mnie jest to dosyć wysoki koszt, jeżeli chodzi o wycieczki tramwajowe, autobusowe, komunikacją miejską. Często, gęsto jednak się samochód bardziej opłaca niż nawet oszczędność środowiska. Chyba że przychodzi okres letni i można skorzystać z roweru, to wiadomo, że to jest najlepsze wyjście.
1: Gdzie jest najtrudniej? Najwięcej się czeka?
0: Pracując na Widzewie, dojeżdżając do miejsca, gdzie pracuję. Nawet jeżeli człowiek by chciał postawić na ekologię, zrezygnować z drugiego samochodu, to czasami gra jest niewarta świeczki. I jednak wygoda i czas, który jest potrzebny na to, żeby sobie spędzić z dziećmi w domu, świadczą o tym, że jednak z tej komunikacji miejskiej się nie korzysta.
1: Jakaś rekompensata w związku z tym dla społeczeństwa byłaby miła ze strony rządzących.
2: 20 minut nie jestem w stanie przyjechać z Bałut za bardzo tutaj, zwłaszcza z przesiadką, więc jak dla mnie...
1: Wspomniała pani Bałuty. Na jakich odcinkach są największe problemy? Z czym się pani spotkała? Gdzie nie może dojechać?
2: Tutaj na zachodniej głównie chyba.
3: Ja akurat tu dojeżdżam z Widzewa Wschodu. Według rozkładu powinienem się mieścić na 20-minutowym bilecie, ale to się nigdy nie udaje, więc... Może jeszcze powiązać to z jakimś urealnieniem czasu w rozkładach jazdy, bo to co tam jest, to jest bajka po prostu.
4: Jak przekazuje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, wniosek trafił do samorządowców.
5: Petycja zostanie teraz przez nas szczegółowo przeanalizowana. Podobne rozwiązanie było już wprowadzone w latach ubiegłych, kiedy to byliśmy w szczycie inwestycyjnym. Po zakończeniu najtrudniejszych remontów powrócono do właściwego czasu ważności biletów. Decyzję o tym, czy

0: Wniosek trafił do samorządowców.
1: Petycja zostanie teraz przez nas szczegółowo przeanalizowana. Podobne rozwiązanie było już wprowadzone w latach ubiegłych, kiedy to byliśmy w szczycie inwestycyjnym. Po zakończeniu najtrudniejszych remontów powrócono do właściwego czasu ważności biletów. Decyzję o tym, czy

0: może jeszcze powiązać się z jakimś urealnieniem czasu w rozkładach jazdy, bo to, co tam jest bajka po prostu.
1: Jak przekazuje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, wniosek trafił do samorządowców.
2: Petycja zostanie teraz przez nas szczegółowo przeanalizowana. Podobne rozwiązanie było już wprowadzone w latach ubiegłych, kiedy to byliśmy w szczycie inwestycyjnym. Po zakończeniu najtrudniejszych remontów powrócono do właściwego czasu ważności biletów. Decyzję o tym, czy

0: blokuje drogi oddechowe.
1: Kościół pan kiedyś barszcz Sosnowskiego?
2: Zdarzało się. To nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest niebezpieczne.
3: A takie płaski, które przy dotknięciu parzą. Zostało kiedyś z Rosji sprowadzone, bo uznano to, że to będzie jakaś dobra pasza czy coś w tym stylu. Niebezpieczne to jest. Dla zwierząt i ludzi.
4: Bardzo groźne.
1: A był pan jakoś specjalnie zabezpieczony?
2: No nie, bo po prostu to przy okazji tak było, tak przypadkowo. No trafiło się gdzieś w szak.
1: Miasto zapewnia, że w piątek niebezpieczne rośliny będą usunięte.
5: Po otrzymaniu zgłoszenia od Straży Miejskiej niezwłocznie zweryfikowaliśmy, że roślina rosnąca na zieleńcu przy alei ZHP to barszcz Sosnowskiego. Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Teren został zabezpieczony, a zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczęto procedurę jego usunięcia. W piątek, 19 czerwca, specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej. Trzeba pamiętać, że barszcz Sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym i bardzo niebezpiecznym dla zdrowia. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby nie zbliżali się do tej rośliny i zgłaszali wszystkie przypadki jej występowania do Urzędu Miasta Łodzi. Po usunięciu barszczu miejsce będzie monitorowane, ponieważ jego pojawienie się mogło być związane z obecnością nasion w glebie.
6: Tematem zajęła się Ela Piotrowska. Rodzinne atrakcje, trochę historii i wspólne świętowanie. W ramach 602 urodzin Łodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w piknikach organizowanych w różnych częściach miasta.
7: Z okazji urodzin Łodzi warto się przejść na piknik, który odbędzie się w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej, mówi Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
8: Bardzo się cieszymy, bo też będziemy świętować razem z Państwem i zaczynamy w zasadzie takim dużym zaproszeniem do spędzenia tego czasu u nas na terenie w ramach pikników, które właściwie przez cały weekend urodzinowy będzie tutaj można piknikować razem z nami. Dokładnie w tym miejscu będą leżaki, będzie muzyka z lat 30., korespondująca z willą, którą widzimy z tyłu, z wystawą, która tam jest. Będzie można pograć w stare gry, serso, krokiet. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My tu też będziemy z Państwem świętować. Pani prezydent dużo mówi o wspólnocie i naprawdę myślę, że coraz bardziej wyraźnie widać to, jak łodzianie interesują się swoim miastem, historią. I nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy też nie zaproponowali wydarzeń związanych właśnie z opowiadaniem o tych historiach, bo wciąż dużą popularnością wśród łodzian cieszą się nasze wystawy stałe. Miasto Młoda Maszyna, łódzkie mikrohistorie i na te wystawy serdecznie zapraszamy. Każdy właściwie dzień urodzin będą uprowadzenia po tych wystawach. Będzie można zgłębiać historię i tę dużą historię Łodzi związaną z przemysłem włókienniczym i tą mniejszą ludzką właśnie na wystawie mikrohistorie, czy też na wystawie Ostatnie Lato, która jest tutaj w tej naszej pięknej willi. Warsztaty, joga, serdecznie zapraszamy, jak już ktoś będzie potrzebował relaksu, zapraszamy z kolei na jogę, ale ja polecam specjalne wydarzenie, też spacer przewodnicki, który będzie startował w niedzielę o godzinie 13 tutaj z naszego miejsca, z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i będzie to spacer rzeką Jasień. Myślę, że to też ciekawe, bo odkrywamy wciąż jakby tą swoją przeszłość, odkrywamy też rzeki po prostu, tak? Odkrywamy, że te rzeki są, pojawiły się tablice informacyjne z nazwami rzek, więc myślę, że to jest też taka część naszej historii, o której warto pamiętać. Ten spacer skończy się w parku nad Jasieniem, przejdziemy Księży Młyn, więc też będziemy zgłębiać tą właśnie łódzką historię. Ja ogromnie się cieszę z tych urodzin, rzeczywiście to jest tylko miesiąc już, ale my rzeczywiście już na nie czekamy. Myślę, że też taką gratką będzie to, że za chwilę, właściwie za tydzień otwieramy wystawę poświęconą młodzie współczesnej i będzie można też uczestniczyć w oprowadzaniach po tej wystawie w trakcie urodzin Łodzi. Także ja serdecznie zapraszam z mojej strony, ogromnie się z tych urodzin cieszę, naprawdę bądźmy dumni z naszego miasta, bo ono się naprawdę bardzo mocno zmienia.
7: Pikniki odbędą się także na łódzkich osiedlach, tłumaczy Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury.
9: 15 lokalizacji w całym mieście to są domy kultury. Zapraszamy Państwa do świętowania w tych miejscach. Zapraszamy na Stary Widzew, Widzew Wschód, na Teofilów, zapraszamy na Dąbrowę, na Górną. W tych miejscach będziecie Państwo mogli tak naprawdę rozkoszować się atmosferą piknikową i sąsiedzką, bardzo lokalną i sąsiedzką. Takie rzeczy, które są na pewno warte uwagi, to rodzinna gra rowerowa, zatytułowana W poszukiwaniu zaginionej wiadomości. To będzie gra rowerowa, która będzie nas prowadziła przez 3 wille przemysłowe, które jednocześnie są właśnie miejscami, lokalizacjami domów kultury w Łodzi. Ta rodzinna gra rowerowa zakończy się też koncertem na Krzemienieckiej, czyli w Poleskim Ośrodku Sztuki. Więc to jest jedna z propozycji. Na Teofilowie mamy propozycję, która nazywa się Urodzinowy Stół. Tak naprawdę zapraszamy grono sąsiedzkie do tego, żeby podzielić się posiłkiem, przyjść wspólnie, zjeść i porozmawiać o tematach sąsiedzkich, porozmawiać o historii osiedla, a następnie przejdziemy do różnego rodzaju warsztatów rękodzielniczych. Więc to na Teofilowie. Na Dąbrowie piknik z gwiazdą. Tam Państwa zaprosimy na taki piknik również sąsiedzki. Mamy nadzieję, że tam zagościmy.

0: postaci atrakcja, w postaci osoby, aktora, aktorki, która będzie niespodzianką i na to serdecznie Państwa zapraszamy. Na Górnej z kolei też bardzo lokalnie w willi Ottona Hesslera zapraszamy na piknik na Otwarty Ogród Kultury. Tam również koncerty, tam również warsztaty. No a z kolei na Widzewie Wschodzie Jam Session, otwarty Jam Session i przegląd zespołów muzycznych, koncerty, warsztaty, wszystko to, co będzie służyło mieszkańcom i budowało te lokalne społeczności, bardzo lokalne, to będzie bardzo miła okoliczność do świętowania i poznawania tej naprawdę lokalnej i sąsiedzkiej kultury.
1: Pikniki odbędą się w dniach od 25 do 27 lipca. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm ratownikom medycznym z Legnicy. Śledczy zarzucają im narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia podczas interwencji w sierpniu 2021 roku. Szczegóły zna rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
2: Opiniujący w sprawie Legnicy z zakresu medycyny ratunkowej stwierdzili, że postępowanie członków ZRM było nieprawidłowe. Ratownicy nie potwierdzili zatrzymania krążenia przy użyciu defibrylatora, odstąpili od przedsięwzięcia medycznych czynności ratunkowych i nie rozpoczęli resuscytacji.
1: Oboje nie przyznają się do winy. Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia grozi im do 5 lat więzienia.
3: SK Łódź.
1: Co z dostępnością do kluczowych badań diagnostycznych? Minęło 10 tygodni od wprowadzenia cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy w szpitalu w Bełchatowie, czy są problemy z badaniami i czy kolejki znacząco się wydłużyły.
4: Minęło już kilka miesięcy od momentu, kiedy NFZ poinformował, że tnie wydatki na diagnostykę, na te badania. Jak to wygląda po kilku miesiącach, jeśli chodzi o szpital w Bełchatowie?
5: To wygląda w ten sposób, że nie zmieniliśmy harmonogramu. Dagmara Bednarek, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Nie wydłużyliśmy kolejek, pracujemy właściwie tak jak do tej pory i przy badaniach rezonansu magnetycznego i przy na przykład badaniach kolonoskopii. Trochę te badania może zmieniły się względem gastroskopii, ale też niedużo, bo staramy się nie ograniczać pacjentów, bo pamiętajmy, że takie badania diagnostyczne jak kolonoskopia czy gastroskopia to przede wszystkim pacjenci, którzy potrzebują tej diagnostyki nawet pod kątem onkologicznym, a tutaj nie możemy absolutnie tego zaburzać, więc jeżeli chodzi o pacjentów na te badania takie diagnostyczne pod kątem onkologicznym, to absolutnie tego żeśmy nie zaburzyli, ale inni również mają dostęp. Także nie wydłużyły nam się znacząco kolejki.
4: Pamiętam, jakie były obawy, kiedy te informacje zostały przekazane, że te kolejki się wydłużą, że tych badań będzie mniej.
5: Tak, tylko na szczęście mamy rachunek ekonomiczny, więc przeliczyliśmy sobie to dość mocno. I to, że szpital nie będzie miał zysku, no to nie będzie miał zysku, ale nie będzie miał też straty z tego tytułu, że te badania będą w miarę możliwości tak jak były realizowane.
4: Czyli pacjent, który na przykład zapisywał się kilka miesięcy temu na gastroskopię, a pacjent, który zapisuje się teraz, tak naprawdę czeka tyle samo?
5: Powiem szczerze, że aż tak tego nie sprawdzam, czy to jest co do dnia tak samo, ale myślę, że mniej więcej to będzie tyle samo.
4: Czy to nie jest tak, że czeka kilka tygodni dłużej, albo nawet kilka miesięcy dłużej niż te kilka miesięcy temu?
5: Myślę, że o miesiącach to nie może być mowy.
4: Najwyżej kilka tygodni?
5: Tygodni, tak.
4: Nie jest tak źle, jak wcześniej się wydawało.
5: Nie jest tak źle, tak jak wszyscy mówili. Oczywiście bardziej komfortowe by było dla nas, żeby rzeczywiście to były badania bez limitu. Nie musielibyśmy tak tego monitorować i patrzeć, co jak. Natomiast no, taka jest rzeczywistość, jaka jest i trzeba po prostu się do niej dostosować i tyle.
4: Czy ta liczba osób, które się zgłaszają na badania jest tak, niezmienna, taka sama?
5: Taka sama. Ja nie zmieniłam ilości badań wykonywanych codziennie, bo to by się też wiązało z reorganizacją sporą w tym szpitalu, łącznie z tym, że no, jeżeli mamy mniej badań obrazowych robić, to po co nam dwie pracownie, po co nam dwa rezonansy, dwa tomografy, no to trzeba było zupełnie to przeorganizować, a to też trochę nie do końca o to chodzi.
4: Ja też pamiętam obawy pacjentów, bo rozmawiałem z nimi, oni też się bali tego, że będą długie kolejki i sami powtarzali, że no lepiej nie chorować.
5: No myślę, że akurat jeżeli chodzi o nasz szpital, no to możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak jak było.
1: Z Dagmarą Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ wprowadził zmiany w rozliczeniach za część diagnostyki wykonywanej poza limitem. Pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i tomograf. Kostiumy, rekwizyty, plakaty, dokumenty i sprzęt, czyli 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Na jubileuszowej wystawie celebrującej powołania tego niezwykłego łódzkiego

0: muzeum są bezcenne eksponaty, które wybrali ludzie kina. Reżyserzy, scenografowie, aktorzy, operatorzy oraz muzealnicy i filmoznawcy. Każdy eksponat to odrębna opowieść o miłości do kina.
1: Nowa, wyjątkowa wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
2: Są tu 40 skarbów na 40-lecie istnienia naszego muzeum. Każdy obiekt został wybrany przez zasłużoną dla kultury i filmu osobę. Grzegorz Steć-Korczyński, współkurator tej wystawy.
1: Tu widzimy gitarę.
2: Gitarę z filmu Ida, a obok tej gitary Chrystus, krucyfiks z filmu Popiół Diament. Jak można się domyślać, ta wystawa dość kontrastuje ze sobą, ale to jest jak najbardziej celowy zabieg.
1: Tu jest mundur.
2: Tutaj jest mundur Żabczyńskiego i warto to podkreślić, że to nie jest żaden filmowy rekwizyt, to jest mundur, który rzeczywiście służył. Obok mamy frak Wojciecha Przeniaka z filmu Ziemia Obiecana, gdy wcielił się w postać Morysa Welta.
1: Tę wystawę można zwiedzać ze słuchawkami na uszach.
2: Tak, ze słuchawkami, tak jest. Na początku i na końcu wystawy można pobrać sobie odtwarzacze MP3 i odsłuchać po prostu wszystkich 40 wypowiedzi osób, które uzasadniają, dlaczego dane obiekty wybrały.
1: Tutaj płyta.
3: To jest płyta, absolutny skarb w naszej kolekcji. Płyta z nagraniem muzycznym, ze śpiewem. Polina Gli, Anna Michalska, Muzeum Kinematografii w Łodzi. Każdy wie, że Polina Gli miała wspaniały głos. I to jest...
1: A przecież była gwiazdą kina niemego.
3: Była gwiazdą kina niemego i ona się właściwie nie obroniła w kinie dźwiękowym, ale zagrała jeszcze w kilku filmach dźwiękowych, między innymi w filmie Mazurka i stąd pochodzi ta płyta. Wskazał ją wybitny krytyk, publicysta filmowy Łukasz Maciejewski.
1: A tutaj kamera, aparat, coś wygląda na bardzo, bardzo stare.
3: Bardzo stare i bardzo piękne. Prehistoria kina, czyli przed kinem, zanim powstał projektor filmowy, kamera, były aparaty i takimi aparatami faktycznie robiono te wspaniałe sesje zdjęciowe, pamiątkowe w XIX wieku. No, to jest piękny obiekt. Wytypował go montażysta filmowy, czyli takie nieoczywiste, ale on też jest zafascynowany tym patrzeniem. Jarosław Kamiński.
1: Jarosław Kamiński, który był montażystą Oscarowej Idy.
3: Tak, między innymi Oscarowej Idy. Przecież Jarosław Kamiński, jeden z najwybitniejszych współczesnych montażystów, ale też pedagog, wykładowca w szkole filmowej. Cały czas ta łódź filmowa nam wraca, bo przecież to skarby Muzeum Kinematografii w Łodzi.
1: A skąd wy macie te skarby z waszych archiwów?
3: Wszystko to są obiekty z naszej kolekcji. Muzeum istnieje od 1986 roku. Świętujemy 40-lecie. Przez tych 40 lat zgromadziliśmy ponad 90 tysięcy obiektów różnych skarbów. Od techniki filmowej, przez kostiumy, rekwizyty, dokumenty, plakaty. Jest tego bardzo dużo i to są bardzo cenne obiekty. Wspaniałe. Więc mieliśmy ogromny problem w wypowaniu tych skarbów, które mają się pokazać na wystawie.
1: Ale sprytnie poradziliście sobie, bo nie zdecydowaliście sami jako muzealnicy, tylko poprosiliście wybitnych specjalistów.
3: Tak, wspaniałe osobistości ze środowiska filmowego, ale też muzealników. Takie osoby, które są bliskie nam, często z nami współpracują albo są ważne dla działalności muzeum. No wśród nich i reżyserzy, jak Krzysztof Zanussi, Jerzy Hoffman, scenografowie, jest Alan Starski, jest Andrzej Haliński, są aktorzy, Daniel Olbrychski, Anna Nychrebecka. No jest masa osób, które musiały wymyśleć swój rodzaj skarbu, swój rodzaj obiektu i często to jest związane z ich wspomnieniami, z pamiątkami, z emocjami. Alan Starski wskazuje scenariusz swojego ojca z Zakazanych piosenek, z superludzkiego filmu. Dorota Kędzierzawska, reżyserka, pokazuje pamiątkę z filmu Murzynek, filmu nakręconego przez swoją matkę, Jadwigę Kędzierzawską.
1: Tutaj w multimediach młody Daniel Olbrychski.
3: Oczywiście, jest i Daniel Olbrychski, i Andrzej Wajda, bo mieliśmy naprawdę znakomitych gości, którzy wiele razy odwiedzali nasze muzeum, ale też to pokazuje, jak hucznie kiedyś muzeum obchodziło swoje wydarzenia. Jak świętowano, tutaj widzimy pokaz kaskaderów, pirotechników, bo za chwilę balkon pałacu będzie płonął, no ale Daniel Olbrychski popisowo wskakuje na konia. Przecież to jest kawał historii polskiego kina.
1: Jak dobrze, że to zostało zarejestrowane.
3: Tak, bezcenne są dla nas te materiały, bo to jest kawałek naszej historii i bardzo się cieszymy, że takie pamiątki są w naszych zbiorach, że też przekazano nam je ostatnio, bo dla wielu osób, pracowników,

0: kolegów, przyjaciół, to muzeum jest ważne.
1: Myślę sobie, że młodzi ludzie, którzy staną przed tym obiektem tutaj, nie będą mieli pojęcia, co to jest. Takie okrągłe, blaszane, a tam?
0: A tam taśma filmowa w środku, to jest jeszcze większa pułapka, dlatego, że gdyby ta taśma może była na wierzchu, to byłoby łatwiej ją skojarzyć może z jakąś kliszą filmową, czy kliszą fotograficzną, ale tak, to są filmowe z filmem Jak żyć Marcela Łozińskiego i znowu wytypowane przez jego syna, przez Pawła Łozińskiego.
1: Niesamowity jest ten plakat z lalki Wojciecha Jerzego Hasa. Zupełnie inaczej dziś plakaty wyglądają.
0: Wspaniałe są, to jest para plakatów. Jeden pokazuje posągową Beatę Tyszkiewicz, drugi pokazuje bardzo pięknie zbudowanego Mariusza Dmochowskiego. To jest para wybrana przez producentkę Ewę Puszczyńską. Oczywiście producentka, która kocha Wojciecha Jerzego Hasa, całą jego twórczość, ale też ma taką wielką wrażliwość wizualną. Ona wie, co sprzedaje. To plakaty, to ta otoczka wizualna, grafika późniejsza sprzedaje filmy. No i oczywiście o lalce teraz się dużo mówi, więc na to też zachowuje zawsze czujność producentka filmowa.
1: Domyślam się, że mieliście bardzo, bardzo trudny wybór.
0: Trudny był wybór niebywale, dlatego że te poszukiwania obiektów, z którym taka osoba mogłaby się identyfikować, czasem trwały bardzo długo, czasem natychmiast była decyzja, tak jak Anna Nechrebecka powiedziała, ja bym chciała coś związanego z Wojciechem Przoniakiem. A my na to jest frak. To jest jeden z cenniejszych kostiumów w kolekcji muzeum. Frak, który jest wyjątkowo, rzadko tak się zdarzało, sygnowany nazwiskiem Wojciecha Przoniaka, szyty specjalnie na potrzeby Ziemi Obiecanej. Zagrali tam razem obiekt oczywisty.
1: Wzrok przykuwa plakat La Strady.
0: To jest w ogóle kapitalna historia. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Hoffmanem, wielkim reżyserem filmowym, który twórca filmowy jest dla niego ważny, kto na niego wpłynął. No i on mówi oczywiście Fellini. Podesłaliśmy mu kilka obiektów z kolekcji i natychmiast pan Jerzy powiedział, że to musi być La Strada. La Strada dlatego, że on uwielbia twórczość Felliniego, ale jak ogląda 8,5, jest to dzieło skończone, jest to arcydzieło, ale to La Strada sprawia, że płacze. Ja sobie wyobrażam tego pana Jerzego, przecież dojrzałego, leciwego już mężczyznę, który pochyla się nad losem tej biednej, małej dziewczyny granej przez wspaniałą Giulietę Masinę. I właśnie ten plakat z Giulietą Masiną i łzami jest doskonałym odbiciem słów pana Jerzego.
2: Z Grzegorzem Steć-Korczyńskim i Anną Michalską z Muzeum Kinematografii w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Najbliższy weekend zapowiada się upalnie. W Łódzkiem temperatura ma sięgać 32 stopnie. Policja apeluje, by nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dziecka, osoby starszej czy psa. Przypomina też o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą.
1: Jak zachować się, gdy w czasie upału widzimy niebezpieczną sytuację?
3: Przed nami piękny słoneczny weekend. Pamiętajmy jednak, że w te upalne dni temperatura wewnątrz zaparkowanego samochodu może bardzo szybko wzrosnąć. Młodszy aspirant Izabela Wypychowska, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Dziecko, osoba starsza lub zwierzę pozostawione w aucie są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Nie zostawiajmy nikogo w samochodzie nawet na minutę. Uchylone szyby czy cień nie zapewniają bezpieczeństwa. Jeżeli zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w nagrzanym pojeździe, spróbujmy nawiązać kontakt z osobą znajdującą się w środku. Natychmiast zadzwonimy pod numer alarmowy 112, spróbujmy otworzyć pojazd lub jego bagażnik. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, a nie ma innej możliwości pomocy, rozważmy wybicie szyby. Po dostaniu się do środka i jak najszybciej ewakuujmy osobę lub zwierzę w bezpieczne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Reagujmy i nie bądźmy obojętni. Nasza szybka reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.
1: O czym trzeba pamiętać wypoczywając nad wodą?
3: Wysokie temperatury zachęcają również do odpoczynku nad jeziorami, rzekami i zalewami. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Zawsze stosujmy się do regulaminów i poleceń służb ratunkowych. Pilnujmy dzieci, nie pozostawiajmy ich bez opieki nawet na chwilę.

0: nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Alkohol osłabia naszą koncentrację, refleks oraz ocenę sytuacji, co może prowadzić do tragicznych skutków zdarzeń. Nie skaczmy do nieznanej wody, unikajmy brawury. Policjanci będą realizować czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na obszarach wodnych. Niezastosowanie się do znaku zakazu kąpieli zagrożone jest grzywną do 250 zł, ale pamiętajmy, że przede wszystkim korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk jest bardzo niebezpieczne. Apelujemy o rozwagę, o ostrożność i stosowanie się do przepisów.
1: Informacje zebrała nasza reporterka Ela Piotrowska.
2: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Na 2 godziny odeszli od biurek. Dzisiaj w oddziałach ZUS w całym kraju zorganizowano strajk ostrzegawczy. Do placówki w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
3: Placówka w Bełchatowie przyłączyła się do strajku.
4: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna trwa w godzinach od 8 do 10. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. W nieco ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
3: Ograniczone, to znaczy?
4: Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy.
3: A co z petentami, którzy przychodzą w tych godzinach do Waszej placówki?
4: Są obsługiwani przez pracowników tutaj wyznaczonych. Absolutnie nie pozostają bez pomocy.
3: To nie jest tak, że są odprawiani z kwitkiem?
4: Absolutnie nie.
5: Dziękuję bardzo.
6: Z uwagi na tą ograniczoną usługę zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
3: Była Pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
5: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo Panie.
3: Tutaj na miejscu, na samym początku, to nie wymagało pomocy innych urzędników.
5: Tu Pani pomogły mi. Bardzo miła obsługa. Dziękuję Panią.
3: A wiedziała Pani, że jest taki strajk?
5: Nie, nie wiedziałam nic.
3: A czyli na miejscu się Pani dowiedziała?
5: Tak, znaczy no, teraz od Pana.
3: Wiedzą Państwo, że dzisiaj jest strajk w ZUS-ie?
7: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest strajk.
3: Jakoś to Państwo odczuli?
7: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
8: Umówiliśmy się na jutro, bo dzisiaj już terminy napięte, może z powodu właśnie tego strajku, nie? Tego nie wiemy. Także dzisiaj nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
3: Nawet słyszałem, pracownicy przepraszali za to dzisiejsze zamieszanie.
7: Bardzo miła obsługa, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest naprawdę okej.
1: Związki domagają się podwyżek dla pracowników ZUS-u. Żądają 1200 zł.

0: programie zaplanowano atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
1: Co to za wydarzenie?
2: Noc Kupały. Noc Kupały jest jednym chyba z takich bardziej popularnych świąt, które Słowianie obchodzili. Marek Kralka w Łodzi prowadzę Fundację Sławipole, albo w zasadzie taki projekt cały, który się nazywa Sławipole. Wokół niego są zarówno fundacje, jak i inne instytucje, bo prowadzę tutaj też Chram Gost, czyli wszystko, co jest związane ze słowiańskością, od traktowania religii słowiańskiej na poważnie, po różnego rodzaju festiwale i akcje, takie nazwijmy je prospołeczne. My będziemy oczywiście się świetnie bawić, ale chcemy też opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian, bo nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały pochodzi od tego, że po rosyjsku kupalić, czy kupić, oznacza kąpać się, i jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych, w związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć, wreszcie mogli bezpiecznie wejść do wody, żadne sinice nie powodowały już problemów skórnych, a jak się wykąpali, trochę się obtarli piołunem, który był dookoła świętym ziołem związanym właśnie z tym świętem, z piołunu, przypomnę tylko, z bylicy piołun robi się absynt, w związku z tym jesteśmy wykąpani, popiliśmy, czy popaliliśmy absyntu, no święto jak ta lala.
1: Kiedy i gdzie?
2: Na Stawach Stefańskiego to będą 3 dni, w piątek mamy olimpiadę dla szkół podstawowych, wieczorem z kolei będziemy też mieli nasz obrzęd w ramach Chramu Gost, a sobota, niedziela to zabawa dla całych rodzin, będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian. W piątek zaczynamy z nowym projektem, jest to olimpiada dla szkół podstawowych, ponieważ

0: poszliby gdzieś na zewnątrz. No, w tym roku pogoda może nie jest zachwycająca, ale na piątek zamówiliśmy super słoneczko i chcemy, żeby właśnie szkoły przyszły i delikatnie nawiązując do kultury dawnych Słowian, będziemy mieli na przykład latanie na łopacie ze strzybogiem, rzut do kosza mokosz, mnóstwo ciekawych konkurencji sportowych, tak żeby młodzież mogła się pobawić. Sobota, w sobotę zaczynamy od 11, a kończymy po zmroku. Przebrniemy przez mnóstwo ciekawych prelekcji, jak na przykład słowiańskie zioła, jak wykład Moniki Maciewicz o stworach i bogach słowiańskich na podstawie odnalezionych niedawno prac Stanisława Jakubowskiego. Będzie mój wykład też na temat tego, czym jest dokładnie, czym było i czym jest Święto Kupały, ale będzie też mnóstwo innych rzeczy. Będziemy mieli na miejscu klub Riposta, który jest klubem szermierki, polską szablą tradycyjną pojedynkową. Będzie można spróbować, jak nam szabla w ręce leży. I z ciekawostek tutaj jeszcze tylko dodam, że broń, którą się posługują, to jest broń piankowa, bezpieczna, gołnał, a broń gołnał jest patentem łódzkim, który jest sprzedawany na cały świat. Będzie też mnóstwo warsztatów innego rodzaju, bo dla wojowników będziemy mieli włócznie, będziemy mieli proce sznurowe, będziemy mieli tor łuczniczy. Wszystko to bezpiecznie, żeby można sobie było spróbować, ale będą też takie bardziej rzeczy nie dla wojowników, albo przynajmniej nie wprost dla wojowników, bo będą krajki, będą słowiańskie motanki i my będziemy robić też biżuterię inspirowaną kaptorgami, bardzo takimi nietypowym rodzajem biżuterii tutaj naszej. A na sam koniec wianki oczywiście obrzęd i wrzucanie, natomiast wieczorem dwa ważne punkty programu. Jeden to jest występ chóru Namysto, który pięknie nam będzie już drugi rok z rzędu śpiewał i będziemy mieli też fire show na sam koniec.
1: Czy wydarzenie jest bezpłatne?
0: Wydarzenie jest za darmo dla wszystkich, biletowane są tylko niektóre warsztaty ze względu na to, że musimy, no nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. Dobry humor jest najważniejszy, impreza jest dla całych rodzin, też jak czasami ktoś do nas pisze na Facebooku czy na, gdzieś na mediach społecznościowych, pyta się, a co z dziećmi, jak ja pójdę na warsztaty, no to jest tak, że to wszystko to jednak nie jest wydarzenie na 50 tysięcy osób, to raczej będzie wydarzenie na 5 tysięcy osób, w związku z tym tak to mamy nadzieję, że to się tak rozłoży, że jak rodzice zajmą się czymś, to dziecko może się zająć też innymi warsztatami. Mamy na tylu wolontariuszy, że myślę, że opanujemy teren bez problemu. Niedziela będzie trochę taka na dogorywanie, ale cały czas wszystkie warsztaty jeszcze będą trwały. Do godziny 16 będziemy i w ramach niespodzianki mogę tutaj zdradzić, że przyjedzie też do nas Kram Kwist. To są rekonstruktorzy historyczni, którzy będą mieli dawne gry, będą mieli Hnefa Tafla, czyli szachy wikingów, ale będą też mieli gry z dawnej Persji, także bardzo ciekawe rzeczy. Przybywajcie!
2: Pełny program wydarzeń dostępny jest na profilu organizatorów. Biegali, skakali i rzucali. Za nami ogólnopolski finał licealiady. W Bełchatowie rywalizowało ponad 250 uczniów szkół średnich.
3: Skąd jesteście?
4: Z Wolsztyna. Z Wolsztyna, z Wielkopolski.
3: Czym dla was jest to dzisiejsze wydarzenie?
4: No taką przygodą, nie? Nowe miejsce, nowe czasy, nowe osoby i takie no, szansa na progres, nie?
3: Jest stres?
4: Na pierwszych zawodach zawsze był, ale teraz jak już dużo startuje, to już mniej.
3: Tutaj się spotykają najlepsi z najlepszych.
4: No to już jest coś większego, to trochę jest, ale nie tak jak kiedyś.
3: W jakich konkurencjach startujecie?
4: Obydwie biegamy 800 metrów. 800 metrów.
3: To jest wasza taka koronna konkurencja?
4: Znaczy ja trenuję i ja właśnie w tym biegu biegam.
3: Wy tutaj przyjechałyście z jakimi nadziejami?
4: Wie pan co, dla mnie ciężko określić, bo dla mnie lekkoatletyka nie jest pierwszym sportem, bo tym mam też swój osobisty.
3: Czy liczy się bardziej zabawa, czy jednak wynik? No to jest jednak w końcu finał.
4: Dla mnie liczy się, żebym pobiła swój rekord życiowy. Po prostu, żeby lepszy czas mieć.
3: A skąd przyjechałyście?
5: Z Rzeszowa.
3: Jaka konkurencja?
5: 100 metrów. 200 i sztafeta.
6: O, i właśnie, sztafeta, ja też.
3: Obie sprinterki.
6: Tak.
3: No i z jakimi nadziejami tutaj przyjechałyście?
6: Że zrobimy życiówki, że będziemy mieć miejsce na podium na pewno ze szkołą. W sumie być szczęśliwym, że możemy spędzić czas ze znajomymi ze szkoły i ogólnie.
5: No dokładnie, bardzo nam na tym zależy, ponieważ chciałyśmy po prostu pokazać, że umiemy. No i po prostu dać z siebie w 100%, co nie?
3: Nie może być inaczej, skoro spotykamy się na finale licealiady w lekkiej atletyce.
6: Dokładnie. My mega się stresujemy tymi zawodami, bo chcemy mieć to miejsce na podium, żeby pokazać siłę tej szkoły z Rzeszowa. Więc ja się bardzo cieszę szczerze tymi zawodami, bo możemy pokazać, jaką siłę ma piąte liceum.
5: Dokładnie. I powiem szczerze, że naprawdę jesteśmy z siebie wszystkie dumne, bo na ten moment, jak wychodzi, to wychodzą życiówki właśnie u nas. No i powiem szczerze, że trenerzy też bardzo dużo wkładają w to pracy na swojej, żeby nas przygotować jak najlepiej do tego. I idzie to w dobrą stronę.
3: A jak się czujecie na obiekcie w Bełchatowie?
6: Bardzo dobrze. Jak to już trzeci rok jestem z rzędu, naprawdę mi się tu dobrze biega. Najlepiej w sumie.
5: Ja jestem pierwszy, ale powiem tak. Bieżnia naprawdę wow.

0: wrażeniem jestem, jest super. Bardzo fajnie, przyjemnie się biega, więc myślę, że będzie super.
1: I tak sobie myślę, że sport pełni bardzo ważną rolę w waszym życiu.
0: Dokładnie tak.
2: Od dziecka w sumie jesteśmy w tym sporcie. Nawet, że inny sport, poszłyśmy do szkoły i zmieniłyśmy, to jesteśmy serio zadowolone z tego wyboru.
0: Tak, no bo jednak sport, mówią ludzie, że sport to zdrowie, a prawda taka, że sport dla zdrowia, ale jeśli ktoś lubi, no to poruszać warto się, prawda?
3: Licealiada, czyli konkurencje lekkoatletyczne młodzieży z całej Polski, Krzysztof Borowski, Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
1: Ilu zawodników przyjechało do Bełchatowa?
3: Mamy ponad 250 zawodników z województw Polski, konkurują w biegach, sztafetach, skokach wzwyż, skoku w dal, pchnięciu kulą, rzut dyskiem, oszczepem, także pełen pakiet konkurencji lekkoatletycznych.
1: No to jest finał, także to już nie są przelewki.
3: Nie są przelewki, tutaj startują o nagrody, o rekordy życiowe, no i cóż, o to, żeby dalej się rozwijać w dorosłym życiu.
1: Bardzo chwalą sobie ten obiekt w Bełchatowie.
3: Co roku dostajemy organizację tej imprezy, co jest potwierdzeniem, że jako gospodarz potrafimy przygotować się do tego w dobry sposób i przeprowadzać zawody zgodnie ze wszystkimi wymogami.
4: A na tym wydarzeniu był Rafał Różycki.
5: SK Łódź.
4: Do tej pory wyświetlał się rozkład taki jak na przystanku. Teraz w aplikacji Jak Dojadę już widać w czasie rzeczywistym kursowanie tramwajów i autobusów łódzkiego MPK. W aplikacji pojawiła się czerwona, pulsująca ikonka sygnalizująca najbliższy kurs, a jak pojazd ma opóźnienie, można wybrać alternatywną trasę.
6: Do Jak Dojadę już się dawno przyzwyczailiśmy. Teraz zyskuje nowe funkcje w Łodzi, bo gdzie indziej już te funkcje działają.
7: Tak, to Jak Dojadę w Łodzi trochę było wypaczone na tle innych miast. Marcin Kęcz, przewodniczący Komisji Transportu Rady Miejskiej w Łodzi, bo już od dobrych kilku lat, praktycznie od dekady, wszystkie pozostałe miasta udostępniały informacje o tramwajach i autobusach, o ich lokalizacji, a to realnie przekładało się na to, że te trasy były lepiej dopasowane do tego, gdzie dany autobus się znajduje, a nie tak troszkę na sztywno, na oślep nas kierowały.
6: A teraz jak będzie?
7: Teraz będzie tak, że każdy wychodząc z pracy może wpisać dom i widzi od razu, czy dany tramwaj idzie punktualnie, jakie jest prawdopodobieństwo przesiadki i tym samym jest to z pewnością bezpieczniejsze, bardziej spokojne według różnych głosów, zwłaszcza w przypadku poruszania się na te obszary Łodzi, gdzie jest mniejsza ilość transportu publicznego, może to skrócić podróż nawet o 1/3.
6: Zasady proste.
7: Każdy, kto po prostu korzystał z aplikacji Jak Dojadę, teraz już od kilku dni widzi takie mrugające wokół trasy informacje o danym pojeździe. Gdzie on się znajduje, może też sobie podejrzeć na mapkę. To jest pod tym względem bardzo, bardzo proste, bardzo intuicyjne, bardzo wygodne. Także kto jeszcze nie korzystał, to zachęcam, bo naprawdę teraz korzystanie z komunikacji publicznej w Łodzi będzie łatwiejsze.
6: To trzeba było aż wielokrotnej interwencji radnych, by to, co jest w innych miastach, zafunkcjonowało u nas?
7: My pisaliśmy interpelację, poruszaliśmy ten temat na Komisji Transportu, słyszeliśmy od urzędników, że Łódź, kiedy budowała trasę WZ, kupiła taki system, który jest dosyć zamknięty, a jego dostawca bardzo powoli reaguje na różne prośby jego modyfikacji i rzeczywiście on zaczął w pewnym momencie wyrzucać także informacje na stronę internetową z DIT-u, zaczął wyrzucać informacje do takich aplikacji mniej znanych jak Watchline czy jak MyBus, ale one nie potrafiły projektować trasy tak dobrze, jak to robi Jak Dojadę. I to rzeczywiście ta dyskusja z tym dostawcą systemu, wiem, że dosyć trwała długo, z DIT już kilka lat temu ten proces rozpoczął, teraz na szczęście te dane wskoczyły, ale to jest tak naprawdę, myślę, w połowie drogi, bo ciągle jeszcze danych nie ma w Google Maps, a jest to aplikacja jednak najbardziej znana na świecie i zwłaszcza wśród turystów, jeśli chcemy się otwierać na turystów, to musimy także te dane do Google dociągnąć.
6: Bo do tej pory było tak, że pokazywało to, co widzimy na przystanku.
7: Tak. O ile stojąc już na tablicach przystankowych w Łodzi mogliśmy się cieszyć tymi dynamicznymi informacjami, które są wyświetlane na bieżąco, o tyle aplikacja Jak Dojadę ich nie widziała i pokazywała to, co jest na sztywno wpisane do rozkładów, a dobrze wiemy, że zwłaszcza w przypadku autobusów te opóźnienia w Łodzi potrafią być znaczne, a tym samym czasami też są sytuacje, że dany pojazd nie przyjeżdża i w takiej sytuacji my jako pasażerowie traciliśmy po prostu czas.
6: Najlepsze z tego wszystkiego jest chyba to, że pokazywać będzie alternatywne możliwości dojechania, jeśli na przykład coś się stanie na trasie tramwajowej, bo wiadomo, że tego się nie przeskoczy.
7: Tak, ten system się sprawdza w innych miastach też wielokrotnie.

0: go testowałem, to naprawdę działa dynamicznie w sytuacji, w której dany pojazd wypada z trasy, albo system widzi, że stoi gdzieś on dłużej w korkach, jest bardziej opóźniony, to po prostu podpowiada nam skorzystanie z innej przesiadki, co jest no, bardzo, bardzo umożliwia zaoszczędzenie dużo czasu pasażerom.
1: To, że będziemy wiedzieć w czasie rzeczywistym, że tramwaj czy autobus już jedzie, albo spóźni się, albo wcześniej troszeczkę odjechał, ułatwi życie?
2: Ale z pewnością ułatwi życie. Na bieżąco obserwujemy nie tylko godzinę przyjazdu, ale także w czasie podróży obserwujemy, czy dany pojazd porusza się zgodnie z rozkładem jazdy i czy zdążymy na nasze połączenie, jeżeli mamy skomunikowane to z drugim pojazdem. Tak, to jest świetne rozwiązanie. Oczywiście to nie jest odkrycie Ameryki, no ale tak, to jest, to usprawni z pewnością poruszanie się po mieście.
3: Z radnymi, którzy są inicjatorami pojawienia się nowych funkcji, Marcinem Chęczem i Marcinem Gołaszewskim, rozmawiała Ela Piotrowska.
4: SK Łódź.
3: Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasku w Łódzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
5: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów.

0: No i zapraszam do środka po tych schodach, tak. Proszę. Tu po lewej stronie mamy śluzę. To są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę. Toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków. A tu po prawej stronie jest natrysk. Podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości, tak? Dalej przechodzimy do sypialni. To jest część sypialna. Mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób. To są 2-piętrowe łóżka. Proszę spojrzeć, wygodne. To są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować jakieś podstawowe rzeczy.
1: Tutaj mamy salon.
0: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salony zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową. Część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje. Taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie praktycznie korzystamy z niego jak w domu, tak? Czyli mamy normalne meble kuchenne, oczywiście one wszystkie są dostosowane kształtem, profilem do przekroju, z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
1: A tutaj wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
0: Tak, dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu proszę, może są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
1: To jest pod podłogą.
0: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jednym z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewidujemy, że tutaj będą przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną. Więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji, takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
1: Ile osób pomieści ten schron?
0: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób, natomiast awaryjnie mogą jeszcze 2 osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób. Ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
1: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
0: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków rażenia, skaże

0: innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również i na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność, ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem, to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania. W zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
1: Jesteście elastyczni.
0: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to w dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys, ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakichś minimum. Naprawdę jest bardzo duże zróżnicowanie.
1: Ogranicza tylko wyobraźnia.
0: Tylko wyobraźnia i budżet. To są dwa czynniki, które decydują o tym, na co to się może u nas zdecydować.
1: To jaki trzeba mieć budżet?
0: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto, bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble dębowe, fornir, tak? Wszystko takie
1: jest. Taka wypasiona wersja.
0: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak? Lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane, ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
1: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
0: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełne obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania. Nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany, tak? My przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze,

0: wiersz z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny. Czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną, tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, co dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę, tak?
1: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
0: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających niewiele odbiegało oprócz tych pierwszych emocji, gdzie trzeba zejść, schować się, tak, ale żeby ilość godzin i czas przebywania stabilizował emocje, tak? Czyli jeżeli jest coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak? To wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia,
1: jest przytulnie.
0: Jest przytulnie. Bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować, a panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo człowiek, który jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby, powiedzmy, powstało takie zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
1: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
0: Nie tylko. To zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak, samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No, mamy tylko taką własną, jak gdyby, uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
1: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie. Z całą pewnością.
0: Nie. Jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp do energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne i nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających, powiedzmy, no, z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii i wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
1: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co? Na kanapę? Napijemy się kawy?
0: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
1: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
0: w schronie. Tak, na miejscu. Tak, nie wychodzimy nawet.
2: Naszego reportera Rafała Rożyckiego oprowadzał po schronie właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii.

0: widzimy nawet.
1: Naszego reportera Rafała Rożyckiego oprowadzał po schronie właściciel zakładu Jarosław
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Daniel Dekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii, a także na modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów. Region inwestuje też w szkolenia, które przygotują mieszkańców do działania w sytuacjach kryzysowych, a szkolenia realizują instruktorzy harcerscy, strażacy oraz stowarzyszenia i kluby strzeleckie. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
3: Harcerze cały czas się szkolą, cały czas szkolicie innych, jak się zachować w trudnych, czasami ekstremalnych sytuacjach, do których mamy nadzieję nie dojdzie. Będziecie się szkolić dalej, bo wygraliście kolejny konkurs.
4: Tak, konkurs z bezpieczeństwa, czyli szkolimy dzieci i młodzież, jak zachować się w sytuacjach trudnych. Natalia Patorska-Grzylewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP. Sytuacje trudne to powódź, to ewakuacja, czasem nawet z pociągu, to zasobnięcie kogoś na ulicy, jak się wtedy zachować, tego właśnie wszystkiego uczymy.
3: Dzieciaki w różnym wieku?
4: Dzieciaki w różnym wieku, czyli od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią.
3: Dzieciaki chętnie się uczą?
5: Myślę, że tak, bo to jest dla nich też pewnego rodzaju wyzwanie. Oliwia Kluczkowska, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej. A poza tym zdobywanie takich praktycznych umiejętności, które zdobywają podczas tych szkoleń, sprawia, że oni też czują się pewniej w życiu takim prywatnym, poza harcerskim.
3: A szkoli wasza kadra już wcześniej wielokrotnie przeszkolona?
5: Tak, nasza kadra, która oprócz tego, że jest instruktorami ZHP i zdobywa jakby umiejętności tutaj na szczeblu harcerskim, to też bardzo często są to strażacy, policjanci, wojskowi mundurowi, no bo nasza kadra też jakby tutaj działa w służbach mundurowych, więc mają taką też wiedzę z perspektywy swojego zawodu wykonywanego.
6: Dostajemy pieniądze na zakup AED, Dawid Kubicki Bezpieczny, który może użyć każdy mieszkaniec, oraz na kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy będą mogli przyjść na ten kurs i nauczyć się przede wszystkim obsługi takiego AED oraz rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia w takich momentach najgorszych dla nas.
3: Czasy są niespokojne, tak naprawdę szkolenie powinien przejść każdy.
7: Kto tylko może i kto wyraża chęci przede wszystkim.
3: A te szkolenia obejmują?
7: Głównie obejmują szkolenia proobronne, czyli strzelanie, survival, medycyna pola walki.
3: Dużo jest chętnych na takie szkolenia?
7: Coraz więcej już, no i z tego się cieszymy.
3: A kto się zgłasza?
7: Zgłasza się młodzież, osoby starsze, dorosłe, a my szkolimy. W tym zakresie, co mówiłem, medycyna pola walki, strzelanie, survival.
3: Jak sobie radzą?
7: Różnie. Ale jest coraz lepiej.
3: Łódzkie stawia na bezpieczeństwo, tych szkoleń coraz więcej i obejmują coraz więcej osób w całym regionie.
8: Rzeczywiście dzisiejsze bezpieczeństwo jest słowem kluczowym we współczesnym świecie, dlatego samorząd województwa także inwestuje w poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, stąd też wsparcie dla organizacji proobronnych, dla organizacji, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Piotr Wojciechowski, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzisiaj także decydujemy o tym, aby tych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby też dobrze odpowiadać na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było jak najwięcej. Dlatego też dzisiaj przeznaczamy kolejne środki dla organizacji pozarządowych, które działają, aby podnosić bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
3: Widzę tutaj strażaków ochotników, widzę harcerzy.
8: Tak, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że województwo łódzkie ma instytucje i organizacje pozarządowe bogate w ratowników, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie udzielania pierwszej pomocy. Chociaż straże pożarne to prawie 70 tysięcy ochotników, ratowników, którzy są aktywni w procesie nie tylko udzielania akcji na drogach, w gaszeniu pożarów, ale także w udzielaniu pierwszej pomocy. Dzisiaj także dofinansowanie dla straży w zakresie zakupu sprzętu, na przykład AED, które jest bardzo potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj się cieszę, że także budżet obywatelski województwa łódzkiego przeznacza na to środki.
3: Czasy są niespokojne. Wszyscy z tyłu głowy mamy to, co się dzieje za wschodnią granicą. Czy szkolenia przydatne w takich ekstremalnych okolicznościach też bierzecie pod uwagę?
8: Musimy być przygotowani na różne sytuacje kryzysowe, to zarówno te, które dzieją się w różnego rodzaju sytuacjach każdego dnia, jak bezpieczeństwo na przykład w ruchu drogowym, ale to także przygotowanie systemu na sytuacje wyjątkowe. Dlatego też tak ważne jest tworzenie spójnego systemu ratownictwa, które uzupełnione jest nie tylko wojewódzką stację ratownictwa medycznego, ale także ochotnicze wsparcie, które na przykład dysponują ochotnicze straże pożarne.
3: Ile pieniędzy na to łódzkie przeznacza?
8: Dzisiaj podpisujemy umowę na wsparcie harcerzy w wysokości 650 tysięcy złotych, ponad 300 tysięcy złotych na inne instytucje w zakresie stowarzyszeń o charakterze proobronnym, ale pamiętajmy o tym, że także środki europejskie, które przeznaczamy na podniesienie odporności województwa łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa, to kolejne miliony. Łącznie w tym roku wydatkujemy ponad 11 milionów złotych na wsparcie instytucji świadczących bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale to także kolejne 30 milionów funduszy europejskich dla łódzkiego, przeznaczone m.in. na szkolenia, kwalifikowaną pierwszą pomoc, szkolenia w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo zainwestowane pieniądze

0: pieniądze, wiedzę, w sprzęt, aby być bezpiecznym w sytuacjach kryzysowych.
1: 13 chówców ZKP i ZHR, 8 stowarzyszeń, klubów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą budować potencjał obronny regionu. Ich przedstawiciele podpisali umowy na dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: SK Łódź.
1: W Łodzi remontów przybywa, a bilety nie tanieją. Ruszyła petycja dotycząca komunikacji miejskiej. Autorzy domagają się przywrócenia wydłużonego czasu ważności biletów czasowych. Jak podkreślają, takie rozwiązanie funkcjonowało przez kilka lat i ich zdaniem powinno wrócić przynajmniej na czas największych remontów drogowych i tramwajowych. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
3: Autorzy petycji apelują, że przez liczne remonty przejazdy komunikacją miejską trwają dłużej. Sprawę komentują także mieszkańcy.
4: Co panie sądzą o czasowym wydłużeniu biletów MPK w związku z panującymi remontami w Łodzi?
5: To bardzo dobry pomysł.
6: Ostatnio były wydłużone i muszę powiedzieć, że to był fajny pomysł, bo 20 minut no nie starcza, to a jeżeli nie daj Boże coś tam się stanie, no to 20 minut to kawałek dojedziesz.
7: To jest przegięcie, co jest teraz po prostu. Są bilety podrożały, a remonty są dalej takie, jakie są, rozwalone, wszystko nie można na czas dojechać.
4: A na jakich odcinkach jest największy problem?
7: Myślę, że problem jest przed Włókniarzy, później tutaj blisko centrum, teraz jeszcze jest rozpierducha na Wigury, przy Sienkiewicza.
8: Mi zawsze brakuje czasu, jeżeli chodzi o wycieczkę do miasta z dwójką dzieci, cała rodzina, czasami jest to nieadekwatny koszt do tego, ile czasu trwa podróż albo jak daleko dojeżdżamy, więc jak dla mnie jest to dosyć wysoki koszt, jeżeli chodzi o wycieczki tramwajowe, autobusowe, komunikacją miejską, często gęsto jednak się samochód bardziej opłaca niż nawet oszczędność środowiska, chyba że przychodzi okres letni i można skorzystać z roweru, to wiadomo, że to jest najlepsze wyjście.
4: Gdzie jest najtrudniej, najwięcej się czeka?
8: Pracując na Widzewie, dojeżdżając do miejsca, gdzie pracuję tak naprawdę, jadąc samochodem, jadę 10-15 minut nawet w korku. Komunikacją miejską niestety mam 40 minut. Czasami mam poczucie, że komunikacja miejska nie jest do końca dopracowana w takich miejscach jakby zewnętrznych. Bo samo centrum wiadomo, to przesiedzie się i zawsze człowiek dojedzie. Jeżeli chodzi gdzieś na obrzeżach, jest problem z dojazdami i taką płynnością ruchu, więc nawet jeżeli człowiek by chciał postawić na ekologię, zrezygnować z drugiego samochodu, to czasami gra jest niewarta świeczki i jednak wygoda i czas, który jest potrzebny na to, żeby sobie spędzić z dziećmi w domu, świadczą o tym, że jednak z tej komunikacji miejskiej się nie korzysta.
9: Jakaś rekompensata w związku z tym dla społeczeństwa byłaby miła ze strony rządzących.
10: 20 minut nie jestem w stanie przyjechać z Bałut za bardzo tutaj.

0: jazdy, bo to co tam jest, to jest bajka po prostu.
1: Jak przekazuje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, wniosek trafił do samorządowców.
2: Petycja zostanie teraz przez nas szczegółowo przeanalizowana. Podobne rozwiązanie było już wprowadzone w latach ubiegłych, kiedy to byliśmy w szczycie inwestycyjnym. Po zakończeniu najtrudniejszych remontów powrócono do właściwego czasu ważności biletów. Decyzję o tym, czy to rozwiązanie powinno wrócić, podejmą ostatecznie miejscy radni.
1: Internetowa zbiórka podpisów wciąż trwa.
3: Na razie dokument podpisało kilkadziesiąt osób. W centrum Łodzi, na szczęście w mało uczęszczanym zaułku przy Piotrkowskiej, bujnie wyrósł barszcz sosnowskiego. Roślina wygląda imponująco, ma białe kwiaty, ale jest niebezpieczna.
4: Barszcz sosnowskiego w samym centrum Łodzi. Wprawdzie teren został odgrodzony, ale to nie oznacza, że jest już bezpiecznie.
5: Trzeba usunąć.
6: To jest bardzo niebezpieczna roślina i można się poparzyć i wylądować w szpitalu. To też działa na drogi oddechowe.
5: Ona jest szkodliwa. Atakuje drogi oddechowe.
4: Kosił pan kiedyś barszcz sosnowskiego?
7: Zdarzało się. To nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest niebezpieczne.
8: A takie płaski, które przy dotknięciu parzą. Zostało kiedyś z Rosji sprowadzone, bo uznano to, że to będzie jakaś dobra pasza czy coś w tym stylu. Niebezpieczne to jest. Dla zwierząt i ludzi.
9: Bardzo groźne.
4: A był pan jakoś specjalnie zabezpieczony?
7: No nie, bo po prostu to przy okazji tak było, tak przypadkowo. No trafiło się gdzieś w krzak.
4: Miasto zapewnia, że w piątek niebezpieczne rośliny będą usunięte.
10: Po otrzymaniu zgłoszenia od Straży Miejskiej niezwłocznie zweryfikowaliśmy, że roślina rosnąca na zieleńcu przy alei ZHP to barszcz sosnowskiego. Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Teren został zabezpieczony, a zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczęto procedurę jego usunięcia. W piątek, 19 czerwca, specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej. Trzeba pamiętać, że barszcz sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym i bardzo niebezpiecznym dla zdrowia. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby nie zbliżali się do tej rośliny i zgłaszali wszystkie przypadki jej występowania do Urzędu Miasta Łodzi. Po usunięciu barszczu miejsce będzie monitorowane, ponieważ jego pojawienie się mogło być związane z obecnością nasion w glebie.
3: Tematem zajęła się Ela Piotrowska. Rodzinne atrakcje, trochę historii i wspólne świętowanie. W ramach 602 urodzin Łodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w piknikach organizowanych w różnych częściach miasta.
11: Z okazji urodzin Łodzi warto się przejść na piknik, który odbędzie się w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej, mówi Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
12: Bardzo się cieszymy, bo też będziemy świętować razem z Państwem i zaczynamy w zasadzie takim dużym zaproszeniem do spędzenia tego czasu u nas na terenie w ramach pikników, które właściwie przez cały weekend urodzinowy będzie tutaj można piknikować razem z nami. Dokładnie w tym miejscu będą leżaki, będzie muzyka z lat 30., korespondująca z willą, którą widzimy z tyłu, z wystawą, która tam jest. Będzie można pograć w stare gry, serso, krokiet. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My tu też będziemy z Państwem świętować. Pani prezydent dużo mówi o wspólnocie i naprawdę myślę, że coraz bardziej wyraźnie widać to, jak łodzianie interesują się swoim miastem, historią. I nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy też nie zaproponowali wydarzeń związanych właśnie z opowiadaniem o tych historiach, bo wciąż dużą popularnością wśród łodzian cieszą się nasze wystawy stałe. Miasto Młoda Maszyna, Łódzkie Mikrohistorie i na te wystawy serdecznie zapraszamy. Każdy właściwie dzień urodzin będą oprowadzania po tych wystawach. Będzie można zgłębiać historię i tę dużą historię Łodzi związaną z przemysłem włókienniczym i tą mniejszą ludzką właśnie na wystawie Mikrohistorie, czy też na wystawie Ostatnie Lato, która jest tutaj w tej naszej pięknej willi. Warsztaty, joga, serdecznie zapraszamy, jak już ktoś będzie potrzebował relaksu, zapraszamy z kolei na jogę, ale ja polecam specjalne wydarzenie, też spacer przewodnicki, który będzie startował w niedzielę o godzinie 13 tutaj z naszego miejsca, z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i będzie to spacer rzeką Jasień. Myślę, że to też ciekawe, bo odkrywamy wciąż jakby tą swoją przeszłość, odkrywamy też rzeki po prostu, tak? Odkrywamy, że te rzeki są, pojawiły się tablice informacyjne z nazwami rzek, więc myślę, że to jest też taka część naszej historii, o której warto pamiętać. Ten spacer skończy się w parku nad Jasieniem, przejdziemy Księży Młyn, więc też będziemy zgłębiać tą właśnie łódzką historię. Ja ogromnie się cieszę z tych urodzin. Rzeczywiście to jest tylko miesiąc już, ale my rzeczywiście już na nie czekamy. Myślę, że też taką gratką będzie to, że za chwilę, właściwie za tydzień otwieramy wystawę poświęconą modzie współczesnej i będzie można też uczestniczyć w oprowadzaniach po tej wystawie w trakcie urodzin Łodzi. Także ja serdecznie zapraszam z mojej strony. Ogromnie się z tych urodzin cieszę. Naprawdę bądźmy dumni z naszego miasta, bo ono się naprawdę bardzo mocno zmienia.
11: Pikniki odbędą się także na łódzkich osiedlach, tłumaczy Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury.
13: 15 lokalizacji w całym mieście to są domy kultury. Zapraszamy Państwa do świętowania w tych miejscach. Zapraszamy na Stary Widzew, Widzew Wschód, na Teofilów, zapraszamy na Dąbrowę.

0: na Górną. W tych miejscach będziecie Państwo mogli tak naprawdę rozkoszować się atmosferą piknikową i sąsiedzką, bardzo lokalną i sąsiedzką. Takie rzeczy, które są na pewno warte uwagi, to rodzinna gra rowerowa zatytułowana W poszukiwaniu zaginionej wiadomości. To będzie gra rowerowa, która będzie nas prowadziła przez trzy wille przemysłowe, które jednocześnie są właśnie miejscami, lokalizacjami domów kultury w Łodzi. Ta rodzinna gra rowerowa zakończy się też koncertem na Krzemienieckiej, czyli w Poleskim Ośrodku Sztuki. Więc to jest jedna z propozycji. Na Teofilowie mamy propozycję, która nazywa się Urodzinowy Stół. Tak naprawdę zapraszamy grono sąsiedzkie do tego, żeby podzielić się posiłkiem, przyjść wspólnie, zjeść i porozmawiać o tematach sąsiedzkich, porozmawiać o historii osiedla, a następnie przejdziemy do różnego rodzaju warsztatów rękodzielniczych. Więc to na Teofilowie. Na Dąbrowie piknik z gwiazdą. Tam Państwa zaprosimy na taki piknik również sąsiedzki. Mamy nadzieję, że tam zagości atrakcja w postaci osoby, aktora, aktorki, która będzie niespodzianką i na to serdecznie Państwa zapraszamy. Na Górnej z kolei też bardzo lokalnie w willi Ottona Hesslera zapraszamy na piknik na otwarty ogród kultury. Tam również koncerty, tam również warsztaty. No a z kolei na Widzewie Wschodzie jam session, otwarty jam session i przegląd zespołów muzycznych, koncerty, warsztaty, wszystko to, co będzie służyło mieszkańcom i budowało te lokalne społeczności, bardzo lokalne, to będzie bardzo miła okoliczność do świętowania i poznawania tej naprawdę lokalnej i sąsiedzkiej kultury.
1: Pikniki odbędą się w dniach od 25 do 27 lipca. Prokuratura Okręgowa w Łodzi skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm ratownikom medycznym z Legnicy. Śledczy zarzucają im narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia podczas interwencji w sierpniu 2021 roku. Szczegóły zna rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
2: Opiniujący w sprawie biegli z zakresu medycyny ratunkowej stwierdzili, że postępowanie członków ZRM było nieprawidłowe. Ratownicy nie potwierdzili zatrzymania krążenia przy użyciu defibrylatora, odstąpili od przedsięwzięcia medycznych czynności ratunkowych i nie rozpoczęli resuscytacji.
1: Oboje nie przyznają się do winy. Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia grozi im do 5 lat więzienia.
3: SK Łódź.
1: Co z dostępnością do kluczowych badań diagnostycznych? Minęło 10 tygodni od wprowadzenia cięć w finansowaniu profilaktyki. Sprawdziliśmy w szpitalu w Bełchatowie, czy są problemy z badaniami i czy kolejki znacząco się wydłużyły.
4: Minęło już kilka miesięcy od momentu, kiedy NFZ poinformował, że tnie wydatki na diagnostykę, na te badania. Jak to wygląda po kilku miesiącach, jeśli chodzi o szpital w Bełchatowie?
5: To wygląda w ten sposób, że nie zmieniliśmy harmonogramu. Dagmara Bednarek, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego imienia Jana Pawła II w Bełchatowie. Nie wydłużyliśmy kolejek, pracujemy właściwie tak jak do tej pory i przy badaniach rezonansu magnetycznego i przy na przykład badaniach kolonoskopii. Trochę te badania może zmieniły się względem gastroskopii, ale też niedużo, bo staramy się nie ograniczać pacjentów, bo pamiętajmy, że takie badania diagnostyczne jak kolonoskopia czy gastroskopia to przede wszystkim pacjenci, którzy potrzebują tej diagnostyki nawet pod kątem onkologicznym, a tutaj nie możemy absolutnie tego zaburzać, więc jeżeli chodzi o pacjentów na te badania takie diagnostyczne pod kątem onkologicznym, to absolutnie tego żeśmy nie zaburzyli, ale inni również mają dostęp. Także nie wydłużyły nam się znacząco kolejki.
4: Pamiętam, jakie były obawy, kiedy te informacje zostały przekazane, że te kolejki się wydłużą, że tych badań będzie mniej.
5: Tak, tylko na szczęście mamy rachunek ekonomiczny, więc przeliczyliśmy sobie to dość mocno. I to, że szpital nie będzie miał zysku, no to nie będzie miał zysku, ale nie będzie miał też straty z tego tytułu, że te badania będą w miarę możliwości tak jak były realizowane.
4: Czyli pacjent, który na przykład zapisywał się kilka miesięcy temu na gastroskopię, a pacjent, który zapisuje się teraz, tak naprawdę czeka tyle samo?
5: Powiem szczerze, że aż tak tego nie sprawdzam, czy to jest co do dnia tak samo, ale myślę, że mniej więcej to będzie tyle samo.
4: Czy to nie jest tak, że czeka kilka tygodni dłużej, albo nawet kilka miesięcy dłużej niż te kilka miesięcy temu?
5: Myślę, że o miesiącach to nie może być mowy.
4: Najwyżej kilka tygodni?
5: Tygodni, tak.
4: Nie jest tak źle, jak wcześniej się wydawało.
5: Nie jest tak źle, tak jak wszyscy mówili. Oczywiście bardziej komfortowe by było dla nas, żeby rzeczywiście to były badania bez limitu. Nie musielibyśmy tak tego monitorować i patrzeć co i jak. Natomiast no, taka jest rzeczywistość, jaka jest i trzeba po prostu się do niej dostosować i tyle.
4: Czy ta liczba osób, które się zgłaszają na badania jest niezmienna, taka sama?
5: Taka sama. Ja nie zmieniłam ilości badań wykonywanych codziennie, bo to by się też wiązało z reorganizacją sporą.

0: tym szpitalu, łącznie z tym, że no, jeżeli mamy mniej badań obrazowych robić, to po co nam dwie pracownie, po co nam dwa rezonanse, dwa tomografy, no to trzeba było zupełnie tu przeorganizować, a to też trochę nie do końca o to chodzi.
1: Ja też pamiętam obawy pacjentów, bo rozmawiałem z nimi, oni też się bali tego, że będą długie kolejki i sami powtarzali, że no lepiej nie chorować.
0: No myślę, że akurat jeżeli chodzi o nasz szpital, no to możemy tutaj się nie obawiać, no w miarę to jest realizowane tak jak było.
2: Z Dagmarą Bednarek, dyrektor szpitala w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ wprowadził zmiany w rozliczeniach za część diagnostyki wykonywanej poza limitem. Pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolanoskopii oraz połowę za rezonans i tomograf. Kostiumy, rekwizyty, plakaty, dokumenty i sprzęt, czyli 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Na jubileuszowej wystawie celebrującej powołania tego niezwykłego łódzkiego muzeum są bezcenne eksponaty, które wybrali ludzie kina. Reżyserzy, scenografowie, aktorzy, operatorzy oraz muzealnicy i filmoznawcy. Każdy eksponat to odrębna opowieść o miłości do kina.
3: Nowa, wyjątkowa wystawa w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
4: Są tu 40 skarbów na 40-lecie istnienia naszego muzeum. Każdy obiekt został wybrany przez zasłużoną dla kultury i filmu osobę. Grzegorz Steć-Korczyński, współkurator tej wystawy.
3: Tu widzimy gitarę.
4: Gitarę z filmu Ida, a obok tej gitary Chrystus, krucyfik z filmu Popiół Diament. Jak można się domyślać, ta wystawa dość kontrastuje ze sobą, ale to jest jak najbardziej celowy zabieg.
3: Tu jest mundur.
4: Tutaj jest mundur Żabczyńskiego i warto to podkreślić, że to nie jest żaden filmowy rekwizyt, to jest mundur, który rzeczywiście służył. Obok mamy frak Wojciecha Przeniaka z filmu Ziemia Obiecana, gdzie wcielił się w postać Morysa Welta.
3: Tę wystawę można zwiedzać ze słuchawkami na uszach.
4: Tak, ze słuchawkami, tak jest. Na początku i na końcu wystawy można pobrać sobie odtwarzacze MP3 i odsłuchać po prostu wszystkich 40 wypowiedzi osób, które uzasadniają, dlaczego dane obiekty wybrały.
3: Tutaj płyta.
5: To jest płyta. Absolutny skarb w naszej kolekcji. Płyta z nagraniem muzycznym, ze śpiewem. Polinę Gli, Anna Michalska, Muzeum Kina Kinematografii w Łodzi. Każdy wie, że Pola Negli miała wspaniały głos. I to jest...
3: A przecież była gwiazdą kina niemego.
5: Była gwiazdą kina niemego i ona się właściwie nie obroniła w kinie dźwiękowym, ale zagrała jeszcze w kilku filmach dźwiękowych, między innymi w filmie Mazurka. I stąd pochodzi ta płyta. Wskazał ją wybitny krytyk, publicysta filmowy Łukasz Maciejewski.
3: A tutaj kamera, aparat, coś wygląda na bardzo, bardzo stare.
5: Bardzo stare i bardzo piękne. Historia kina, czyli przed kinem, zanim powstał projektor filmowy, kamera, były aparaty i takimi aparatami faktycznie robiono te wspaniałe sesje zdjęciowe, pamiątkowe w XIX wieku. No, to jest piękne.

filmowy, kamera, były aparaty i takimi aparatami faktycznie robiono te wspaniałe sesje zdjęciowe, pamiątkowe w XIX wieku. No to jest piękne.

0: Jarosław Kamiński, który był montażystą Oscarowej Idy.
1: Tak, między innymi Oscarowej Idy. Przecież Jarosław Kamiński, jeden z najwybitniejszych współczesnych montażystów, ale też pedagog, wykładowca w szkole filmowej. Cały czas ta łódź filmowa nam wraca, bo przecież to skarby Muzeum Kinematografii w Łodzi.
0: A skąd wy macie te skarby z waszych archiwów?
1: Wszystko to są obiekty z naszej kolekcji. Muzeum istnieje od 1986 roku. Świętujemy 40-lecie. Przez tych 40 lat zgromadziliśmy ponad 90 tysięcy obiektów różnych skarbów, od techniki filmowej, przez kostiumy, rekwizyty, dokumenty, plakaty. Jest tego bardzo dużo i to są bardzo cenne obiekty. Wspaniałe. Więc mieliśmy ogromny problem w wytypowaniu tych skarbów, które mają się pokazać na wystawie.
0: Ale sprytnie poradziliście sobie, bo nie zdecydowaliście sami jako muzealnicy, tylko poprosiliście wybitnych specjalistów.
1: Tak, wspaniałe osobistości ze środowiska filmowego, ale też muzealników. Takie osoby, które są bliskie nam, często z nami współpracują albo są ważne dla działalności muzeum. No wśród nich i reżyserzy, jak Krzysztof Zanussi, Jerzy Hoffman, scenografowie, jest Alan Starski, jest Andrzej Haliński, są aktorzy, Daniel Olbrychski, Anna Nychrebecka. No jest masa osób, które musiały wymyśleć swój rodzaj skarbu, swój rodzaj obiektu i często to jest związane z ich wspomnieniami, z pamiątkami, z emocjami. Alan Starski wskazuje scenariusz swojego ojca z Zakazanych piosenek, z superludzkiego filmu. Dorota Kędzierzawska, reżyserka, pokazuje pamiątkę z filmu Murzynek, filmu nakręconego przez swoją matkę, Jadwigę Kędzierzawską.
0: Tutaj w multimediach młody Daniel Olbrychski.
1: Oczywiście, jest i Daniel Olbrychski, i Andrzej Wajda, bo mieliśmy naprawdę znakomitych gości, którzy wiele razy odwiedzali nasze muzeum, ale też to pokazuje, jak hucznie kiedyś muzeum obchodziło swoje wydarzenia. Jak świętowano, tutaj widzimy pokaz kaskaderów, pirotechników, bo za chwilę balkon pałacu będzie płonął, no ale Daniel Olbrychski popisowo wskakuje na konia. Przecież to jest kawał historii polskiego kina.
0: Jak dobrze, że to zostało zarejestrowane.
1: Tak, bezcenne są dla nas te materiały, bo to jest kawałek naszej historii i bardzo się cieszymy, że takie pamiątki są w naszych zbiorach, że też przekazano nam je ostatnio, bo dla wielu osób, pracowników, przyjaciół, to muzeum jest ważne.
0: Myślę sobie, że młodzi ludzie, którzy staną przed tym obiektem tutaj, nie będą mieli pojęcia, co to jest. Takie okrągłe, blaszane, a tam?
1: A tam taśma filmowa w środku, to jest jeszcze większa pułapka, dlatego, że gdyby ta taśma może była na wierzchu, to byłoby łatwiej ją skojarzyć może z jakąś kliszą filmową czy kliszą fotograficzną, ale tak, to są filmowe z filmem Jak żyć Marcela Łozińskiego i znowu wytypowane przez jego syna, przez Pawła Łozińskiego.
0: Niesamowity jest ten plakat z lalki Wojciecha Jerzego Hasa. Zupełnie inaczej dziś plakaty wyglądają.
1: Wspaniałe są, to jest para plakatów. Jeden pokazuje posągową Beatę Tyszkiewicz, drugi pokazuje bardzo pięknie zbudowanego Mariusza Dmochowskiego. To jest para wybrana przez producentkę Ewę Puszczyńską. Oczywiście producentka, która kocha Wojciecha Jerzego Hasa, całą jego twórczość, ale też ma taką wielką wrażliwość wizualną. Ona wie, co sprzedaje. To plakaty, to ta otoczka wizualna, grafika późniejsza, sprzedaje filmy. No i oczywiście o lalce teraz się dużo mówi, więc na to też zachowuje zawsze czujność producentka filmowa.
0: Domyślam się, że mieliście bardzo, bardzo trudny wybór.
1: Trudny był wybór niebywale, dlatego że te poszukiwania obiektów, z którym taka osoba mogłaby się identyfikować, czasem trwały bardzo długo, czasem natychmiast była decyzja, tak jak Anna Nychrebecka powiedziała, ja bym chciała coś związanego z Wojciechem Przoniakiem. A my na to jest frak. To jest jeden z cenniejszych kostiumów w kolekcji muzeum. Frak, który jest wyjątkowo, rzadko tak się zdarzało, sygnowany nazwiskiem Wojciecha Przoniaka, szyty specjalnie na potrzeby Ziemi Obiecanej. Zagrali tam razem obiekt oczywisty.
0: Wzrok przykuwa plakat La Strady.
1: To jest w ogóle kapitalna historia. Rozmawialiśmy z panem Jerzym Hoffmanem, wielkim reżyserem filmowym, który twórca filmowy jest dla niego ważny.

0: kto na niego wpłynął. No i on mówi oczywiście Fellini. Podesłaliśmy mu kilka obiektów z kolekcji i natychmiast pan Jerzy powiedział, że to musi być La Strada. La Strada dlatego, że on uwielbia twórczość Felliniego, ale jak ogląda 8,5, jest to dzieło skończone, jest to arcydzieło. Ale to La Strada sprawia, że płacze. Ja sobie wyobrażam tego pana Jerzego, przecież dojrzałego, leciwego już mężczyznę, który pochyla się nad losem tej biednej, małej dziewczyny granej przez wspaniałą Giulietę Masinę. I właśnie ten plakat z Giulietą Masiną i łzami jest doskonałym odbiciem słów pana Jerzego.
1: Z Grzegorzem Steć-Korczyńskim i Anną Michalską z Muzeum Kinematografii w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Najbliższy weekend zapowiada się upalnie. W Łódzkiem temperatura ma sięgać 32 stopnie. Policja apeluje, by nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dziecka, osoby starszej czy psa. Przypomina też o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą.
2: Jak zachować się, gdy w czasie upału widzimy niebezpieczną sytuację?
3: Przed nami piękny słoneczny weekend. Pamiętajmy jednak, że w te upalne dni temperatura wewnątrz zaparkowanego samochodu może bardzo szybko wzrosnąć. Młodszy aspirant Izabela Wypychowska, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Dziecko, osoba starsza lub zwierzę pozostawione w aucie są narażone na utratę zdrowia, a nawet życia. Nie zostawiajmy nikogo w samochodzie nawet na minutę. Uchylone szyby czy cień nie zapewniają bezpieczeństwa. Jeżeli zauważymy dziecko, seniora lub zwierzę pozostawione w nagrzanym pojeździe, spróbujmy nawiązać kontakt z osobą znajdującą się w środku. Natychmiast zadzwonimy pod numer alarmowy 112, spróbujmy otworzyć pojazd lub jego bagażnik. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, a nie ma innej możliwości pomocy, rozważmy wybicie szyby. Po dostaniu się do środka jak najszybciej ewakuujmy osobę lub zwierzę w bezpieczne miejsce. W sytuacji zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Reagujmy i nie bądźmy obojętni. Nasza szybka reakcja może uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.
2: O czym trzeba pamiętać, wypoczywając nad wodą?
3: Wysokie temperatury zachęcają również do odpoczynku nad jeziorami, rzekami i zalewami. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, gdzie nad naszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Zawsze stosujmy się do regulaminów i poleceń służb ratunkowych. Pilnujmy dzieci, nie pozostawiajmy ich bez opieki nawet na chwilę. Nigdy nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu. Alkohol osłabia naszą koncentrację, refleks oraz ocenę sytuacji, co może prowadzić do tragicznych skutków zdarzeń. Nie skaczmy do nieznanej wody, unikajmy brawury. Policjanci będą realizować czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na obszarach wodnych. Niestosowanie się do znaku zakazu kąpieli zagrożone jest grzywną do 250 zł, ale pamiętajmy, że przede wszystkim korzystanie z niestrzeżonych kąpielisk jest bardzo niebezpieczne. Apelujemy o rozwagę, o ostrożność i stosowanie się do przepisów.
1: Informacje zebrała nasza reporterka Ela Piotrowska.
4: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Na 2 godziny odeszli od biurek. Dzisiaj w oddziałach ZUS w całym kraju zorganizowano strajk ostrzegawczy. Do placówki w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
5: Placówka w Bełchatowie przyłączyła się do strajku.
6: Pracownicy inspektoratu przyłączyli się do strajku ostrzegawczego. Katarzyna Chojnacka, jestem kierownikiem terenowej jednostki inspektoratu ZUS w Bełchatowie. Strajk ostrzegawczy, akcja protestacyjna, trwa w godzinach od 8 do 10. Obsługa klientów oczywiście jest zapewniona. W nieco w ograniczony sposób, ale odbywa się płynnie, bez żadnych zakłóceń.
5: Ograniczony, to znaczy?
6: Pracownicy biorą udział w akcji protestacyjnej, wobec czego nie świadczą pracy.
5: A co z petentami, którzy przychodzą w tych godzinach do Waszej placówki?
6: Są obsługiwani przez pracowników tutaj wyznaczonych. Absolutnie nie pozostają bez pomocy.
5: To nie jest tak, że są odprawiani z kwitkiem?
6: Absolutnie nie.
7: Dziękuję bardzo.
8: Z uwagi na tą ograniczoną usługę i zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
5: Była Pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
7: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo Panie.
5: Tutaj na miejscu, na samym początku. To nie wymagało pomocy innych urzędników.
7: Tu Pani pomogły mi. Bardzo miła obsługa. Dziękuję Paniom.
5: A wiedziała Pani, że jest taki strajk?
7: Nie.

0: Nie wiedziałam nic.
1: A czyli na miejscu się pani dowiedziała?
0: Tak, znaczy no, teraz od pana.
1: Wiedzą państwo, że dzisiaj jest strajk w ZUS-ie?
2: No w tej chwili żeśmy się dowiedzieli dopiero, że jest strajk.
1: Jakoś to państwo odczuli?
2: Nie. Bardzo miła obsługa, także jesteśmy zadowoleni bardzo.
3: Umówiliśmy się na jutro, bo dzisiaj już terminy napięte, może z powodu właśnie tego strajku, nie? Tego nie wiemy. Także dzisiaj nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
1: Nawet słyszałem, pracownicy przepraszali za to dzisiejsze zamieszanie.
2: Bardzo miła obsługa, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest naprawdę okej. Okay.
4: Związki domagają się podwyżek dla pracowników ZUS-u. Żądają 1200 zł brutto. Stawy Stefańskiego w Łodzi przez weekend zamienią się w słowiańską przestrzeń pełną tradycji i dawnych zwyczajów. Od 19 do 21 czerwca odbędzie się czwarta edycja Nocy Kupały. W programie zaplanowano atrakcje zarówno dla młodszych, jak i starszych uczestników. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
5: Co to za wydarzenie?
6: Noc Kupały. Noc Kupały jest jednym chyba z takich bardziej popularnych świąt, które Słowianie obchodzili. Marek Kralka. W Łodzi prowadzę fundację Sławipole, albo w zasadzie taki projekt cały, który się nazywa Sławipole. Wokół niego są zarówno fundacje, jak i inne instytucje, bo prowadzę tutaj też Chram Gost, czyli wszystko, co jest związane ze słowiańskością, od traktowania religii słowiańskiej na poważnie, po różnego rodzaju festiwale i akcje, tak jedno nazwijmy je, prospołeczne. My będziemy oczywiście się świetnie bawić, ale chcemy też opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wyglądało dla dawnych Słowian, bo nie wszyscy wiedzą, że nie było żadnego boga Kupały. Noc Kupały pochodzi od tego, że po rosyjsku kupalić, czyli kupić, oznacza kąpać się, i jest to okres, w którym sinice schodzą z cieków wodnych, w związku z tym Słowianie mogli się spokojnie wymyć wreszcie, mogli bezpiecznie wejść do wody. Żadne sinice nie powodowały już problemów skórnych, a jak się wykąpali, trochę się obtarli piołunem, który był dookoła świętym ziołem związanym właśnie z tym świętem. Z piołunu, przypomnę tylko, z bylicy piołun robi się absynt, w związku z tym jesteśmy wykąpani, popiliśmy czy popaliliśmy absyntu. No, święto jak ta lala.
5: Kiedy i gdzie?
6: Na stawach Stefańskiego to będą 3 dni. W piątek mamy olimpiadę dla szkół podstawowych, wieczorem z kolei będziemy też mieli nasz obrzęd w ramach Chramu Gost, a sobota, niedziela to zabawa dla całych rodzin. Będzie trochę rekonstrukcji historycznej, będą obrzędy, będą opowiadania o bardzo wielu rzeczach związanych z kulturą Słowian. W piątek zaczynamy z nowym projektem i jest to olimpiada dla szkół podstawowych, ponieważ koniec roku wydaje nam się być takim okresem, kiedy no z jednej strony jeszcze trzeba chodzić do szkoły, ale z drugiej strony już oceny są wystawione, w związku z tym wszyscy najchętniej poszliby gdzieś na zewnątrz. No, w tym roku pogoda może nie jest zachwycająca, ale na piątek zamówiliśmy super słoneczko i chcemy, żeby właśnie szkoły przyszły i delikatnie nawiązując do kultury dawnych Słowian, będziemy mieli na przykład latanie na łopacie ze strzybogiem, rzut do kosza mokosz, mnóstwo ciekawych konkurencji sportowych, tak żeby młodzież mogła się pobawić. W sobotę zaczynamy od 11, a kończymy po zmroku. Przebrniemy przez mnóstwo ciekawych prelekcji, jak na przykład słowiańskie zioła, jak wykład Moniki Maciewicz o stworach i bogach słowiańskich na podstawie odnalezionych niedawno prac Stanisława Jakubowskiego. Będzie mój wykład też na temat tego, czym jest dokładnie, czym było i czym jest Święto Kupały, ale będzie też mnóstwo innych rzeczy. Będziemy mieli na miejscu klub Riposta, który jest klubem szermierki, polską szablą tradycyjną pojedynkową. Będzie można spróbować, jak nam szabla w ręce leży. I z ciekawostek tutaj jeszcze tylko dodam, że broń, którą się posługują, to jest broń piankowa, bezpieczna, gołnał, a broń gołnał jest patentem łódzkim, który jest sprzedawany na cały świat. Będzie też mnóstwo warsztatów innego rodzaju, bo dla wojowników będziemy mieli włócznie, będziemy mieli proce sznurowe, będziemy mieli tor łuczniczy. Wszystko to bezpiecznie, żeby można sobie było spróbować, ale będą też takie bardziej rzeczy nie dla wojowników, albo przynajmniej nie wprost dla wojowników, bo będą krajki, będą słowiańskie motanki i my będziemy robić też biżuterię inspirowaną kaptorgami, bardzo takimi nietypowym rodzajem biżuterii tutaj naszej. A na sam koniec wianki oczywiście obrzęd i wrzucanie, natomiast wieczorem 2 ważne punkty programu. Jeden to jest występ chóru Namysto, który pięknie nam będzie już drugi rok z rzędu śpiewał, i będziemy mieli też fire show na sam koniec.
5: Czy wydarzenie jest bezpłatne?
6: Wydarzenie jest za darmo dla wszystkich. Biletowane są tylko niektóre warsztaty ze względu na to, że musimy, no nie jesteśmy w stanie wszystkich przyjąć. Dobry humor jest najważniejszy. Impreza jest dla całych rodzin. Też jak czasami ktoś do nas pisze na Facebooku czy gdzieś na mediach społecznościowych, pyta się, a co z dziećmi, jak ja pójdę na warsztaty? No to jest tak, że to wszystko to jednak nie jest wydarzenie na 50 tysięcy osób, to raczej będzie wydarzenie na 5 tysięcy osób. W związku z tym tak to, mamy nadzieję, że to się tak rozłoży, że jak rodzice zajmą się czymś, to dziecko może się zająć też innymi warsztatami. Mamy na tylu wolontariuszy, że myślę, że opanujemy teren bez problemu. Niedziela będzie trochę taka na dogorywanie, ale cały czas wszystkie warsztaty jeszcze będą trwały. Do godziny

0: 16 będziemy i w ramach niespodzianki mogę tutaj zdradzić, że przyjedzie też do nas Kram Quist. To są rekonstruktorzy historyczni, którzy będą mieli dawne gry, będą mieli Hnefa Tafla, czyli szachy wikingów, ale będą też mieli gry z dawnej Persji, także bardzo ciekawe rzeczy. Przybywajcie!
1: Pełny program wydarzeń dostępny jest na profilu organizatorów. Biegali, skakali i rzucali. Za nami ogólnopolski finał licealiady. W Bełchatowie rywalizowało ponad 250 uczniów szkół średnich.
2: Skąd jesteście?
3: Z Wolsztyna. Z Wolsztyna, z Wielkopolski.
2: Czym dla was jest to dzisiejsze wydarzenie?
3: No taką przygodą, nie? Nowe miejsce, nowe czasy, nowe osoby i takie szansa na progres, nie?
2: Jest stres?
3: Na pierwszych zawodach zawsze był, ale teraz jak już dużo startuje, to już mniej.
2: Tutaj się spotykają najlepsi z najlepszych.
3: No to już jest coś większego, to trochę jest, ale nie tak jak kiedyś.
2: W jakich konkurencjach startujecie?
3: Obydwie biegamy 800 metrów. 800 metrów.
2: To jest wasza taka koronna konkurencja?
3: Znaczy ja trenuję i ja właśnie w tym biegu biegam.
2: Wy tutaj przyjechałyście z jakimi nadziejami?
3: Wie pan co, dla mnie ciężko określić, bo dla mnie lekkoatletyka nie jest pierwszym sportem, bo ten mam też swój, osobisty.
2: Czy liczy się bardziej zabawa, czy jednak wynik? No to jest jednak w końcu finał.
3: Dla mnie liczy się, żebym pobiła swój rekord życiowy. Po prostu, żeby lepszy czas mieć.
2: A skąd przyjechałyście?
4: Z Rzeszowa.
2: Jaka konkurencja?
4: 100 metrów, 200 i sztafeta. O, i właśnie, sztafeta, ja też.
2: Obie, sprinterki.
4: Tak.
2: No i z jakimi nadziejami tutaj przyjechałyście?
4: Że zrobimy życiówki, że będziemy mieć miejsce na podium na pewno ze szkołą. W sumie być szczęśliwym, że możemy spędzić czas ze znajomymi ze szkoły i ogólnie.
5: No dokładnie, bardzo nam na tym zależy, ponieważ chciałyśmy po prostu pokazać, że umiemy. No i po prostu dać z siebie w 100%, co nie?
2: Nie może być inaczej, skoro spotykamy się na finale licealiady w lekkiej atletyce.
4: Dokładnie. My mega się stresujemy tymi zawodami, bo chcemy mieć to miejsce na podium, żeby pokazać siłę tej szkoły z Rzeszowa. Więc ja się bardzo cieszę, szczerze, tymi zawodami, bo możemy pokazać, jaką siłę ma piąte liceum.
5: Dokładnie. I powiem szczerze, że naprawdę jesteśmy z siebie wszystkie dumne, bo na ten moment, jak wychodzi, to wychodzą życiówki właśnie u nas. No i powiem szczerze, że trenerzy też bardzo dużo wkładają w to pracy na swojej, żeby nas przygotować jak najlepiej do tego. I idzie to w dobrą stronę.
2: A jak się czujecie na obiekcie w Bełchatowie?
4: Bardzo dobrze. Jak tu już trzeci rok jestem z rzędu, naprawdę mi się tu dobrze biega. Najlepiej w sumie.
5: Ja jestem pierwszy, ale powiem tak. Bieżnia naprawdę wow, pod wrażeniem jestem. Jest super. Bardzo fajnie, przyjemnie się biega, więc myślę, że będzie super.
2: I tak sobie myślę, że sport pełni bardzo ważną rolę w waszym życiu.
5: Dokładnie tak.
4: Od dziecka w sumie jesteśmy w tym sporcie. Nawet, że inny sport, poszłyśmy do szkoły i zmieniłyśmy, to jesteśmy serio zadowolone z tego wyboru.
5: Tak, no bo jednak sport, mówią ludzie, że sport to zdrowie, a prawda taka, że sport dla zdrowia, ale jeśli ktoś lubi, no to poruszać warto się, prawda?
6: Licealiada, czyli konkurencje lekkoatletyczne młodzieży z całej Polski, Krzysztof Borowski, Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
2: Ilu zawodników przyjechało do Bełchatowa?
6: Mamy ponad 250 zawodników z województw Polski, konkurują w biegach, sztafetach, skokach wzwyż, skoku w dal, pchnięciu kulą, rzut dyskiem, oszczepem, także pełen pakiet konkurencji lekkoatletycznych.
2: No to jest finał, także to już nie są przelewki.
6: Nie są przelewki, tutaj startują o nagrody, o rekordy życiowe, no i cóż, o to, żeby dalej się rozwijać w dorosłym życiu.
2: Bardzo chwalą sobie ten obiekt w Bełchatowie.
6: Co roku dostajemy organizację tej imprezy, co jest potwierdzeniem, że jako gospodarz potrafimy przygotować się do tego w dobry sposób i przeprowadzać zawody zgodnie ze wszystkimi wymogami.
1: A na tym wydarzeniu był Rafał Różycki.
7: SK Łódź.
1: Do tej pory wyświetlał się rozkład taki jak na przystanku. Teraz w aplikacji Jak Dojadę już widać w czasie rzeczywistym kursowanie tramwajów i autobusów łódzkiego MPK. W aplikacji pojawiła się czerwona, pulsująca ikonka sygnalizująca najbliższy kurs, a jak pojazd ma opóźnienie, można wybrać alternatywną trasę.
8: Do Jak Dojadę już się dawno przyzwyczailiśmy. Teraz zyskuje nowe funkcje w Łodzi, bo gdzie indziej już te funkcje działają.
9: Tak, to Jak Dojadę w Łodzi trochę było wypaczone na tle innych miast. Marcin Chęcz, przewodniczący Komisji Transportu Rady Miejskiej w Łodzi, bo już od dobrych kilku lat, praktycznie od dekady, wszystkie pozostałe miasta udostępniały informacje o tramwajach i autobusach, o ich lokalizacji, a to realnie przekładało się na to, że te trasy były lepiej dopasowane do tego, gdzie dany autobus się znajduje, a nie tak troszkę na sztywno, na oślep nas kierowały.
8: A teraz jak będzie?
9: Teraz będzie tak, że każdy wychodząc z pracy może wpisać dom i widzi

0: i od razu, czy dany tramwaj jedzie punktualnie, jakie jest prawdopodobieństwo przesiadki i no, tym samym jest to z pewnością bezpieczniejsze, bardziej spokojne według różnych głosów, zwłaszcza w przypadku poruszania się na te obszary Łodzi, gdzie jest mniejsza ilość transportu publicznego, może to skrócić podróż nawet o 1/3.
1: Zasady proste.
0: Każdy, kto po prostu korzystał z aplikacji Jak Dojadę, teraz już od kilku dni widzi takie mrugające wokół trasy informacje o danym pojeździe. Gdzie on się znajduje, może też sobie podejrzeć na mapkę. To jest pod tym względem bardzo, bardzo proste, bardzo intuicyjne, bardzo wygodne. Także kto jeszcze nie korzystał, to zachęcam, bo naprawdę teraz korzystanie z komunikacji publicznej w Łodzi będzie łatwiejsze.
1: To trzeba było aż wielokrotnej interwencji radnych, by to, co jest w innych miastach, zafunkcjonowało u nas?
0: My pisaliśmy interpelację, poruszaliśmy ten temat na Komisji Transportu. Słyszeliśmy od urzędników, że Łódź, kiedy budowała trasę WZ, kupiła taki system, który jest dosyć zamknięty, a jego dostawca no, bardzo powoli reaguje na różne prośby jego modyfikacji. I rzeczywiście on zaczął w pewnym momencie wyrzucać także informacje na stronę internetową z DIT-u, zaczął wyrzucać informacje do takich aplikacji mniej znanych jak Watchline czy jak MyBus, no ale one nie potrafiły projektować trasy tak dobrze, jak to robi Jak Dojadę. No i to rzeczywiście ta dyskusja z tym dostawcą systemu, wiem, że dosyć trwała długo, ZDIT już kilka lat temu ten proces rozpoczął, teraz na szczęście te dane wskoczyły, ale to jest tak naprawdę, zeszliśmy myślę w połowie drogi, no bo ciągle jeszcze danych nie ma w Google Maps, a jest to aplikacja jednak najbardziej znana na świecie i zwłaszcza wśród turystów, jeśli chcemy się otwierać na turystów, to musimy także te dane do Google dociągnąć.
1: Bo do tej pory było tak, że pokazywało to, co widzimy na przystanku.
0: Tak. O ile stojąc już na tablicach przystankowych w Łodzi mogliśmy się cieszyć tymi dynamicznymi informacjami, które są wyświetlane na bieżąco, o tyle aplikacja Jak Dojadę ich nie widziała i pokazywała to, co jest na sztywno wpisane do rozkładów, a dobrze wiemy, że no, zwłaszcza w przypadku autobusów te opóźnienia w Łodzi potrafią być znaczne, a tym samym no, czasami też są sytuacje, że dany pojazd nie przyjeżdża i w takiej sytuacji no, my jako pasażerowie traciliśmy po prostu czas.
1: Najlepsze z tego wszystkiego jest chyba to, że pokazywać będzie alternatywne możliwości dojechania, jeśli na przykład coś się stanie na trasie tramwajowej, no bo wiadomo, że tego się nie przeskoczy.
0: Tak, ten system się sprawdza w innych miastach, też wielokrotnie go testowałem, to naprawdę działa dynamicznie w sytuacji, w której dany pojazd wypada z trasy, albo system widzi, że stoi gdzieś on dłużej w korku, jest bardziej opóźniony, to po prostu podpowiada nam skorzystanie z innej przesiadki, co jest no, bardzo, bardzo umożliwia zaoszczędzenie dużo czasu pasażerom.
1: To, że będziemy wiedzieć w czasie rzeczywistym, że tramwaj czy autobus już jedzie, albo spóźni się, albo wcześniej troszeczkę odjechał, ułatwi życie?
2: Ale z pewnością ułatwi życie. Na bieżąco obserwujemy nie tylko godzinę przyjazdu, ale także w czasie podróży obserwujemy, czy dany pojazd porusza się zgodnie z rozkładem jazdy i czy zdążymy na nasze połączenie, jeżeli mamy skomunikowane to z drugim pojazdem. Tak, to jest świetne rozwiązanie. Oczywiście to nie jest odkrycie Ameryki, no ale tak, to jest, to usprawni z pewnością poruszanie się po mieście.
3: Z radnymi, którzy są inicjatorami pojawienia się nowych funkcji, Marcinem Chęczem i Marcinem Gołaszewskim, rozmawiała Ela Piotrowska.
4: SK Łódź.
3: Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wkopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasku w Łódzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
5: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka po tych schodach. Tak, proszę. Tu po lewej stronie mamy śluzę. To są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę. Toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków, a tu po prawej stronie jest natrysk, podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości, tak? Dalej przechodzimy do sypialni, to jest część sypialna, mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób, to są 2-piętrowe łóżka, proszę spojrzeć, wygodne, to są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak

0: i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować jakieś podstawowe rzeczy.
1: Tutaj mamy salon.
0: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salonę zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową. Część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje. Taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie praktycznie korzystamy z niego jak w domu, tak? Czyli mamy normalne meble kuchenne, oczywiście one wszystkie są dostosowane kształtem, profilem do przekroju, z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
1: A tutaj wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
0: Tak, dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu proszę, może są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
1: To jest pod podłogą.
0: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jednym z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewiduje przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną, więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
1: Ile osób pomieści ten schron?
0: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób. Natomiast awaryjnie mogą jeszcze dwie osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób. Ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
1: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
0: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków rażenia, skażeń i innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność, ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem,

0: to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania, w zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
1: Jesteście elastyczni.
0: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to w dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys, ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakiegoś minimum. Naprawdę jest bardzo duże zróżnicowanie.
1: Ogranicza tylko wyobraźnia.
0: Tylko wyobraźnia i budżet. To są dwa czynniki, które decydują o tym, na co kto się może u nas zdecydować.
1: To jaki trzeba mieć budżet?
0: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto, bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble dębowe, fornir, tak? Wszystko takie
1: jest. Taka wypasiona wersja.
0: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak? Lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane. Ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
1: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
0: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełne obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania. Nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany. Tak? My przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny, czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną. Tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, co dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę. Tak?
1: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
0: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających

0: Ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
1: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających

0: Coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak? To wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia...
1: Jest przytulnie.
0: Bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować. A panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo człowiek, który jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby, powiedzmy, powstało takie zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
1: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
0: Nie tylko. To zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak, samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No, mamy tylko taką własną jak gdyby uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
1: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie, z całą pewnością.
0: Nie. Jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp do energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne. I nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających, powiedzmy, z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii i wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
1: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co? Na kanapę napijemy się kawy?
0: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
1: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
0: w skromnym miejscu. Tak, nie wychodzimy nawet.
2: Naszego reportera Rafała Różyckiego oprowadzał po schronie właściciel zakładu.

9 właśnie minęła, a to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz, na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Melusyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

0: taki doskonały, leniwy nastrój wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk Zamki na Piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum.

Oskar Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, Bajm, już teraz w Radiu SK2. We'll be right back.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w sk2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i

0: Elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
7: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
6: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
7: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Wejście na normalnym bilecie. Zero dopłat.
7: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl. I po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2, do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Daniel Tekliński, cześć! Miejska Strefa Kultury w Łodzi zaprasza na pikniki na Teofilowie i Dąbrowie, które odbędą się w dniach od 25 do 27 lipca.
4: Zapraszamy grono sąsiedzkie do tego, żeby podzielić się posiłkiem, porozmawiać o historii osiedla, a następnie przejdziemy do różnego rodzaju warsztatów rękodzielniczych. Piknik z gwiazdą. Tam zagości atrakcja w postaci aktora, aktorki, która będzie niespodzianką.
3: Mówi Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: 10 właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry.

Na błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. A jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzenie kawą 3 teraz w Radiu SK2.

w miarę świeżutki. Kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk. Jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógłby to zrobić tylko Perfect i jak słychać, zrobili to perfekcyjnie, ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme.

0: fala ma już 50 lat?
1: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
0: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
1: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
1: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklot.pl. I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Budka suflera ze swoim takim tangiem kończy nam godzinę 10. Ignacy już czeka w przedbiegach i za chwilę się zaprezentuje w Radiu SK2, ale to dopiero po godzinie 11. Co jeszcze? No dużo dobrego, ale na razie nie zdradzę. Posłuchajcie, to sami się przekonacie.
1: Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugiej.

0: szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: 11 właśnie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam. Najlepsza.

ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie, tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety, na Messengerze też się można odezwać, 726-826-826, zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów, no i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farna zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: Nie narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
9: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
8: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
9: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
8: Wejście na normalnym bilecie. Zero dopłat.
9: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

0: Bój się Boga, dziewczyno, Dolly Kendry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych opolskich hitów.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano z

0: Daj im jej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
2: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal. Autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
14: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. W Łodzi trwa jubileuszowa 25. edycja fotofestiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia odbywa się pod hasłem My Zwierzęta.
16: Chcemy przypomnieć, że 95% zwierząt żyjących na świecie to zwierzęta hodowlane na mięso.
15: Mówi Krzysztof Candrowicz, organizator. W Łodzi można oglądać ponad 30 wystaw oraz uczestniczyć w koncertach, pokazach filmowych i spotkaniach z artystami. Szczegóły na fotofestiwal.com.
13: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Ja Rząbek, kłaniam się, dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas, to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA i ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No to nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: Gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakieś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
7: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
8: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
7: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
8: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
8: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam!
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. I po reklamie.
9: Tylko na Pomorzu bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
10: Najlepsze polskie hity.
9: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SC2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Piec Martenowski to pies, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę. Siedziałem na dachu. Ciekawy byłem seksu. Piłem tanie wino. I miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: ale Kanadyjki mają się na baczności.
1: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
2: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
1: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
2: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
2: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl. I po reklamie.

0: Gdyby tak korek można było przeskoczyć, z Estą 2 jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Estę 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Daniel Tekliński, cześć! W kinach czeka na Was nowa część jednej z najbardziej uwielbianych animacji wszechczasów. Toy Story 5, której patronuje Radio SK, jest już na wielkim ekranie. Buzz Astral, Hoody i ich przyjaciele wracają w zupełnie nowej historii pełnej humoru, emocji i niespodzianek dla małych i dużych widzów. A jeśli chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie kultowych zabawek, w aplikacji Radia SK czeka specjalne SK Toy Story Radio.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Rwnickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
8: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
7: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
0: 90-letni komentator, dobrze usłyszałem.
7: Tak, 90 lat, pięknie. Panie
0: Dariuszu,
7: jest konkurencja.
0: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę, złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Lenka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu kobiet stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jak?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
5: Stres w studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet.

0: zszyte WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Wiesz, że Aquapark Fala ma już 50 lat?
2: Jest starsza od nas i wciąż daje radę.
1: W ten weekend szykuje się wielka jubileuszowa impreza.
2: Nocne pływanie, piraci, sauny. Każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Wejście na normalnym bilecie, zero dopłat.
2: Od 19 do 21 czerwca święto wszystkich łodzian. Szczegóły na aquaparklots.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Wczoraj w Gdańsku można było zobaczyć idealnie nasmarowaną machinę koncertową, która cały czas trwa. Wizualne show z LED-owymi opaskami, one świecą w rytm muzyki i tak też będzie w kolejny weekend w Warszawie. Na obrotowym turze Dawida Podsiadło. Za chwilę godzina 15 i w SC2 najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. I po reklamie.
5: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. A utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
6: 3, 2, 1, start!
7: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
8: Jak tam było na trasie?
9: Dobrze.
5: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
0: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach, Sanach. Minuta po 15 w SC2.

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2. Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić. Trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł. Bogatynia. Straż miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No co, to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny. SK2.

0: Wilki, czas ruszyć w drogę.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Westy 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W SC2 też są single.

0: autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: ST2 tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16.00 wszystko w newsach Hej 2.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie.

0: bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Starczyński salami snack. Ciao!
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Co? Gdzie? Kiedy?
10: Daniel Tekliński, cześć! Na Piotrkowskiej latem po raz pierwszy odbędzie się Silent Disco.
11: Jest to cicha dyskoteka, są 3 kanały, 3 kolory. Oczywiście na każdym kanale będzie inna muzyka. 26 czerwca zaczniemy od popu i hip-hopu, zaczniemy od polskich klasyków. Trzeci kanał to będzie muzyka elektroniczna, muzyka też house'owa.
10: Mówi Albert Różycki, organizator. Impreza zaplanowana jest na piątki o godzinie 21.30 przy Piotrkowskiej 3. Wstęp będzie bezpłatny.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
12: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
13: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
12: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowaniu. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
14: Małopolska dzisiaj w towarzystwie chmur grzmi również na Kujawach, Warmii i Mazurach. Też burzowe chmury, ale jakie fajne, takie świeże powietrze zawsze jest po burzy, prawda?
12: Prawda, no. Zgadzam się.
14: Można wskoczyć na rower, jedziesz, a na głowie burza włosów.
15: Najlepsze polskie hity.
14: To trzeba jeszcze je mieć. Kowalski, witajcie, a to Kowalska w SC2.

0: od dawna to wiem.
1: Żywiec, Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa. Gdzie poszlajamy się ze sobą na mieście? Gdzie chcecie posłuchać ich na żywo? Czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, ale również śmietanka najlepszych innych polskich wokalistów. Już od jutra w SC2 rozdajemy karnety na tegoroczne męskie granie. Nareszcie. Bądźcie czujni od rana.
2: SK2.
1: I muzyka w SC2, która najlepiej smakuje na tych ostatnich kilometrach weekendu.

0: Marisa w SC2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze. Polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
12: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
15: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł

0: Każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
5: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność, funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
4: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
6: Coś pięknego robimy tutaj spędzać czas.
7: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze. Małopolska Tour, więc znowu fajna atmosfera.
8: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
4: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
9: Paulina, widziałaś na pewno takie naklejki na samochodach z tyłu naklejone na bagażnik.
4: No tak. Ja zdarza się.
9: Widziałam taką ostatnio naklejkę na aucie. Jestem weterynarzem, jeżdżę jak zwierzę. Tak pomyślałem, że ty za kierownicą musisz być bardzo hot, bo zawsze masz hot newsy.
4: O!

Aisha i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.

0: Kombi w SC2 podwozi nas do wehikułu czasu w SC2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Herlejach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci z płyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jamie Harley mój w SC2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Kukiz i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Chorbatowska. Kierowcy, dajcie głośniej, karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów, Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie.

Jest 18. Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów, Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: O nie! Gdzie moja kasa?
0: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App.

0: Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: I po reklamie.

0: autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem ma być bezpiecznie. Są pieniądze na naukę pierwszej pomocy i sztuki przetrwania, na poznanie zasad topografii, ewakuacji, a także na modernizację baz harcerskich i zakup defibrylatorów. Region inwestuje też w szkolenia, które przygotują mieszkańców do działania w sytuacjach kryzysowych, a szkolenia realizują instruktorzy harcerscy, strażacy oraz stowarzyszenia i kluby strzeleckie. O szczegóły pytała Ela Piotrowska.
2: Harcerze cały czas się szkolą, cały czas szkolicie innych. Jak się zachować w trudnych, czasami ekstremalnych sytuacjach, do których mamy nadzieję nie dojdzie. Będziecie się szkolić dalej, bo wygraliście kolejny konkurs.
3: Tak, konkurs z bezpieczeństwa, czyli szkolimy dzieci i młodzież, jak zachować się w sytuacjach trudnych. Natalia Patorska-Grzylewska, komendantka Chorągwi Łódzkiej ZHP. Sytuacje trudne to powódź, to ewakuacja, czasem nawet z pociągu, to zasłabnięcie kogoś na ulicy, jak się wtedy zachować, tego właśnie wszystkiego uczymy.
2: Dzieciaki w różnym wieku?
3: Dzieciaki w różnym wieku, czyli od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią.
2: Dzieciaki chętnie się uczą?
4: Myślę, że tak, bo to jest dla nich też pewnego rodzaju wyzwanie. Oliwia Kluczkowska, harcmistrzyni Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Łódzkiej. A poza tym zdobywanie takich praktycznych umiejętności, które zdobywają podczas tych szkoleń, sprawia, że oni też czują się pewniej w życiu takim prywatnym, poza harcerskim.
2: A szkoli wasza kadra już wcześniej wielokrotnie przeszkolona?
4: Tak, nasza kadra, która oprócz tego, że z instruktorami ZHP i zdobywa jakby umiejętności tutaj na szczeblu harcerskim, to też bardzo często są to strażacy, policjanci, wojskowi, mundurowi, no bo nasza kadra też jakby tutaj działa w służbach mundurowych, więc mają taką też wiedzę z perspektywy swojego zawodu wykonywanego.
5: Dostajemy pieniądze na zakup AED. Dawid Kubicki Bezpieczny, który może użyć każdy mieszkaniec, oraz na kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców województwa łódzkiego, którzy będą mogli przyjść na ten kurs i nauczyć się przede wszystkim obsługi takiego AED oraz rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia w takich momentach najgorszych dla nas.
2: Czasy są niespokojne. Spokojnie, tak naprawdę szkolenie powinien przejść każdy.
6: Kto tylko może i kto wyraża chęci przede wszystkim.
2: A te szkolenia obejmują?
6: Głównie obejmują szkolenia proobronne, czyli strzelanie, survival, medycyna pola walki.
2: Dużo jest chętnych na takie szkolenia?
6: Coraz więcej niż. My z tego się cieszymy.
2: A kto się zgłasza?
6: Zgłasza się młodzież, osoby starsze, dorosłe, a my szkolimy. W tym zakresie, co mówiłem. Medycyna pola walki, strzelanie, survival.
2: Jak sobie radzą?
6: Różnie. Ale jest coraz lepiej.
2: Łódzkie stawia na bezpieczeństwo, tych szkoleń coraz więcej i obejmują coraz więcej osób w całym regionie.
7: Rzeczywiście dzisiejsze bezpieczeństwo jest słowem kluczowym we współczesnym świecie, dlatego samorząd województwa także inwestuje w poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców, stąd też wsparcie dla organizacji proobronnych, dla organizacji, które na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Piotr Wojciech, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzisiaj także decydujemy o tym, aby tych szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, aby też dobrze odpowiadać na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców było jak najwięcej. Dlatego też dzisiaj przeznaczamy kolejne środki dla organizacji pozarządowych, które działają, aby podnosić bezpieczeństwo mieszkańców województwa.
2: Widzę tutaj strażaków ochotników, widzę harcerzy.
7: Tak, przede wszystkim bardzo się cieszymy, że województwo łódzkie ma instytucje i organizacje pozarządowe bogate w ratowników, ludzi dobrej woli, którzy chcą uczestniczyć w tym procesie udzielania pierwszej pomocy. Chociaż ze straży pożarnej to prawie 70 tysięcy ochotników, ratowników, którzy są aktywni w procesie nie tylko udzielania akcji na drogach, w gaszeniu pożarów, ale także w udzielaniu pierwszej pomocy. Dzisiaj także dofinansowanie dla straży w zakresie zakupu sprzętu, na przykład AED, które jest bardzo potrzebne w sytuacjach kryzysowych. Dzisiaj się cieszę, że także budżet obywatelski województwa łódzkiego przeznacza na to środki.
2: Czasy są niespokojne. Wszyscy z tyłu głowy mamy to, co się dzieje za wschodnią granicą. Czy szkolenia przydatne w takich ekstremalnych okolicznościach też bierzecie pod uwagę?
7: Musimy być przygotowani na różne sytuacje kryzysowe, zarówno te, które dzieją się w różnego rodzaju sytuacjach każdego dnia, jak bezpieczeństwo na przykład w ruchu drogowym, ale to także przygotowanie systemu na sytuacje wyjątkowe. Dlatego też tak ważne jest stworzenie spójnego systemu ratownictwa, które uzupełnione jest nie tylko Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego, ale także ochotnicze wsparcie, które na przykład dyskutują ochotnicze straże pożarne.
2: Ile pieniędzy na to łódzkie przeznacza?
7: Dziś Dzisiaj podpisujemy umowę na wsparcie harcerzy w wysokości 650 tysięcy złotych, ponad 300 tysięcy złotych na inne instytucje w zakresie stowarzyszeń o charakterze proobronnym, ale pamiętajmy o tym, że także środki europejskie, które przeznaczamy na podniesienie odporności województwa łódzkiego w zakresie bezpieczeństwa, to kolejne miliony. Łącznie w tym roku wydatkujemy ponad 11 milionów złotych na wsparcie instytucji świadczących bezpieczeństwo w województwie łódzkim, ale to także kolejne 30 milionów funduszy europejskich dla łódzkiego, przeznaczone m.in. na szkolenia, kwalifikowaną pierwszą pomoc, szkolenia w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej. To są bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, bo zainwestowane pieniądze w wiedzę, w sprzęt, aby być bezpiecznym w sytuacjach kryzysowych.
1: 13 chówców ZHP i ZHR, 8 stowarzyszeń, klubów oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej będą budować potencjał obronny regionu. Ich przedstawiciele podpisali umowy na dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
8: SK Łódź.
1: W Łodzi remontów przybywa, a bilety nie tanieją. Ruszyła petycja dotycząca komunikacji miejskiej. Autorzy domagają się przywrócenia wydłużonego czasu ważności biletów czasowych. Jak podkreślają, takie rozwiązanie funkcjonowało przez kilka lat i ich zdaniem powinno wrócić przynajmniej na czas największych remontów drogowych i tramwajowych. Tematem zajęła się Julia Niewiadoma.
9: Autorzy petycji apelują, że przez liczne remonty przejazdy komunikacją miejską trwają dłużej. Sprawę komentują także mieszkańcy.
10: Co panie sądzą o czasowym wydłużeniu biletów MPK w związku z panującymi remontami w Łodzi?
11: To bardzo dobry pomysł.
12: Ostatnio były wydłużone i muszę powiedzieć, że to był fajny pomysł, bo 20 minut no nie starcza, to a jeżeli nie daj Boże coś tam się stanie, no to 20 minut to kawałek dojedziesz.
13: To jest przegięcie, co jest teraz po prostu. Są bilety podrożały, a remonty są dalej takie, jakie są, rozwalone, wszystko nie można na czas dojechać.
10: A na jakich odcinkach jest największy problem?
13: Myślę, że problem jest przed Włókniarzy, później tutaj blisko centrum, teraz jeszcze jest rozpierducha na Sienkiewicza.
14: Mi zawsze brakuje czasu, jeżeli chodzi o wycieczkę do miasta z dwójką dzieci, cała rodzina. Czasami jest to nieadekwatny koszt do tego, ile czasu trwa podróż albo jak daleko dojeżdżamy. Więc jak dla mnie jest to

0: jeżeli chodzi o wycieczki tramwajowe, autobusowe, komunikacją miejską. Często gęsto jednak się samochód bardziej opłaca niż nawet oszczędność środowiska. Chyba że przychodzi okres letni i można skorzystać z roweru, to wiadomo, że to jest najlepsze wyjście.
1: Gdzie jest najtrudniej? Najwięcej się czeka?
0: Pracując na Widzewie, dojeżdżając do miejsca, gdzie pracuję tak naprawdę, jadąc samochodem, jadę 10-15 minut nawet w korku. Komunikacją miejską niestety mam 40 minut. Czasami mam poczucie, że komunikacja miejska nie jest do końca dopracowana w takich miejscach jakby zewnętrznych. Bo samo centrum, wiadomo, to przesiedzie się i zawsze człowiek dojedzie. Jeżeli chodzi gdzieś na obrzeżach, jest problem z dojazdami i taką płynnością ruchu, więc nawet jeżeli człowiek by chciał postawić na ekologię, zrezygnować z drugiego samochodu, to czasami gra jest niewarta świeczki i jednak wygoda i czas, który jest potrzebny na to, żeby sobie spędzić z dziećmi w domu, świadczą o tym, że jednak z tej komunikacji miejskiej się nie korzysta.
1: Jakaś rekompensata w związku z tym dla społeczeństwa byłaby miła ze strony rządzących.
2: 20 minut nie jestem w stanie przyjechać z Bałut za bardzo tutaj, zwłaszcza z przesiadką, więc jak dla mnie...
1: Wspomniała pani Bałuty. Na jakich odcinkach są największe problemy? Z czym się pani spotkała? Gdzie nie może dojechać?
2: Tutaj na zachodniej głównie chyba.
3: Ja akurat tu dojeżdżam z Widzewa Wschodu. Według rozkładu powinienem się mieścić na 20-minutowym bilecie, ale to się nigdy nie udaje, więc... Może jeszcze powiązać to z jakimś urealnieniem czasu w rozkładach jazdy, bo to, co tam jest, to jest bajka po prostu.
4: Jak przekazuje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, wniosek trafił do samorządowców.
5: Petycja zostanie teraz przez nas szczegółowo przeanalizowana. Podobne rozwiązanie było już wprowadzone w latach ubiegłych, kiedy to byliśmy w szczycie inwestycyjnym. Po zakończeniu najtrudniejszych remontów powrócono do właściwego czasu ważności biletów. Decyzje o tym, czy to rozwiązanie powinno wrócić, podejmą ostatecznie miejscy radni.
4: Internetowa zbiórka podpisów wciąż trwa.
6: Na razie dokument podpisało kilkadziesiąt osób. W centrum Łodzi, na szczęście w mało uczęszczanym zaułku przy Piotrkowskiej, bujnie wyrosł barszcz sosnowskiego. Roślina wygląda imponująco, ma białe kwiaty, ale jest niebezpieczna.
7: Barszcz sosnowskiego w samym centrum Łodzi. Wprawdzie teren został odgrodzony, ale to nie oznacza, że jest już bezpiecznie.
8: Trzeba usunąć.
9: To jest bardzo niebezpieczna roślina i można się poparzyć i wylądować w szpitalu. To też działa na drogi oddechowe.
8: Ona jest szkodliwa. Atakuje drogi oddechowe.
7: Kosił pan kiedyś barszcz sosnowskiego?
10: Zdarzało się. To nie zdawałem sobie z tego sprawy, że jest niebezpieczne.
11: Ma takie płaski, które przy dotknięciu parzą. Zostało kiedyś z Rosji sprowadzone, bo uznano to, że to będzie jakaś dobra pasza czy coś w tym stylu. Niebezpieczne to jest. Dla zwierząt i ludzi.
12: Bardzo groźne.
7: A był pan jakoś specjalnie zabezpieczony?
10: No nie, bo po prostu to przy okazji tak było. Tak przypadkowo. No trafiło się gdzieś w krzak.
7: Miasto zapewnia, że w piątek niebezpieczne rośliny będą usunięte.
13: Po otrzymaniu zgłoszenia od Straży Miejskiej niezwłocznie zweryfikowaliśmy, że roślina rosnąca na zieleńcu przy alei ZHP to barszcz sosnowskiego. Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Teren został zabezpieczony, a zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczęto procedurę jego usunięcia. W piątek, 19 czerwca, specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej. Trzeba pamiętać, że barszcz sosnowskiego jest gatunkiem inwazyjnym i bardzo niebezpieczną dla zdrowia. Dlatego apelujemy do mieszkańców, aby nie zbliżali się do tej rośliny i zgłaszali wszystkie przypadki jej występowania do Urzędu Miasta Łodzi. Po usunięciu barszczu miejsce będzie monitorowane, ponieważ jego pojawienie się mogło być związane z obecnością nasion w glebie.
6: Tematem zajęła się Ela Piotrowska. Rodzinne atrakcje, trochę historii i wspólne świętowanie. W ramach 602 urodzin Łodzi mieszkańcy będą mogli wziąć udział w piknikach organizowanych w różnych częściach miasta.
14: Z okazji urodzin Łodzi warto się przejść na piknik, który odbędzie się w Łódzkim Parku Kultury Miejskiej, mówi Aneta Dalbiak, dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa.
15: Bardzo się cieszymy, bo też będziemy świętować razem z Państwem i zaczynamy w zasadzie takim dużym zaproszeniem do spędzenia tego czasu u nas na terenie w ramach pikników, które właściwie przez cały weekend urodzinowy będzie tutaj można piknikować razem z nami. Dokładnie w tym miejscu będą leżaki, będzie muzyka z lat 30., korespondująca z willą, którą widzimy z tyłu, z wystawą, która tam jest. Będzie można pograć stare gry, serso, krokiet. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My tu też będziemy z Państwem świętować. Pani prezydent dużo mówi o wspólnocie i naprawdę myślę, że coraz bardziej wyraźnie widać to, jak łodzianie interesują się swoim miastem, historią. I nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy też nie zaproponowali wydarzeń związanych właśnie z opowiadaniem o tych historiach, bo wciąż dużą popularnością wśród łodzian cieszą się nasze wystawy stałe. Miasto Młoda Maszyna, Łódzkie Mikrohistorie i na te wystawy serdecznie zapraszamy. W każdy właściwie dzień urodzin będą oprowadzania po tych wystawach. Będzie można zgłębiać historię i tę dużą historię Łodzi związaną z przemysłem włókienniczym i tą mniejszą ludzką właśnie na wystawie Mikrohistorie. Czy też

0: Prawie ostatnie lato, która jest tutaj w tej naszej pięknej willi. Warsztaty, joga, serdecznie zapraszamy, jak już ktoś będzie potrzebował relaksu, zapraszamy z kolei na jogę. Ale ja polecam specjalne wydarzenie, też spacer przewodnicki, który będzie startował w niedzielę o godzinie 13 tutaj z naszego miejsca, z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. I będzie to spacer rzeką Jasień. Myślę, że to też ciekawe, bo odkrywamy wciąż jakby tą swoją przeszłość, odkrywamy też rzeki po prostu, tak? Odkrywamy, że te rzeki są, pojawią się tablice informacyjne z nazwami rzek, więc myślę, że to jest też taka część naszej historii, o której warto pamiętać. Ten spacer skończy się w parku nad Jasieniem, przejdziemy Księży Młyn, więc też będziemy zgłębiać tą właśnie łódzką historię. Ja ogromnie się cieszę z tych urodzin, rzeczywiście to jest tylko miesiąc już, ale my rzeczywiście już na nie czekamy. Myślę, że też taką gratką będzie to, że za chwilę, właściwie za tydzień, otwieramy wystawę poświęconą modzie współczesnej i będzie można też uczestniczyć w oprowadzaniach po tej wystawie w trakcie urodzin Łodzi. Także ja serdecznie zapraszam z mojej strony, ogromnie się z tych urodzin cieszę, naprawdę bądźmy dumni z naszego miasta, bo ono się naprawdę bardzo mocno zmienia.
1: Pikniki odbędą się także na łódzkich osiedlach, tłumaczy Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury.
2: 15 lokalizacji w całym mieście to są domy kultury. Zapraszamy Państwa do świętowania w tych miejscach. Zapraszamy na Stary Widzew, Widzew Wschód, na Teofilów, zapraszamy na Dąbrowę, na Górną. W tych miejscach będziecie Państwo mogli tak naprawdę rozkoszować się atmosferą piknikową i sąsiedzką, bardzo lokalną i sąsiedzką. Takie rzeczy, które są na pewno warte uwagi, to rodzinna gra rowerowa, zatytułowana W poszukiwaniu zaginionej wiadomości. To będzie gra rowerowa, która będzie nas prowadziła przez trzy wille przemysłowe, które jednocześnie są właśnie miejscami, lokalizacjami domów kultury w Łodzi. Ta rodzinna gra rowerowa zakończy się też koncertem na Krzemienieckiej, czyli w Poleskim Ośrodku Sztuki. Więc to jest jedna z propozycji. Na Teofilowie mamy propozycję, która nazywa się Urodzinowy Stół. Tak naprawdę zapraszamy grono sąsiedzkie do tego, żeby podzielić się posiłkiem, przyjść wspólnie, zjeść i porozmawiać o tematach sąsiedzkich, porozmawiać o historii osiedla, a następnie przejdziemy do różnego rodzaju warsztatów rękodzielniczych. Więc to na Teofilowie. Na Dąbrowie piknik z gwiazdą. Tam Państwa zaprosimy na taki piknik również sąsiedzki. Mamy nadzieję, że tam zagości atrakcja w postaci osoby, aktora, aktorki, która będzie niespodzianką i na to serdecznie Państwa zapraszamy. Na Górnej z kolei też bardzo lokalnie w willi Ottona Hesslera zapraszamy na piknik, na otwarty ogród kultury. Tam również koncerty, tam również warsztaty. No a z kolei na Widzewie Wschodzie jam session, otwarty jam session i przegląd zespołów muzycznych, koncerty, warsztaty, wszystko to, co będzie służyło mieszkańcom i budowało te lokalne społeczności, bardzo lokalne, to będzie bardzo miła okoliczność do świętowania i poznawania tej naprawdę lokalnej i sąsiedzkiej kultury.
1: Pikniki odbędą się w dniach od 25 do 27 lipca.
3: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliniski, zapraszam na magazyn. W Łódzkiem czeka nas prawdziwe uderzenie gorąca. To już w ten weekend. Ratownicy ogłaszają alert i apelują o rozsądek nad wodą. Należy też uważać na słońce.
4: Jakie macie wskazówki dla tych, którzy będą wypoczywać nad wodą?
5: Przede wszystkim, żeby na tych kąpieliskach nie były spożywane alkohole. Małgorzata Szustakiewicz, ratownictwo wodne. Wszystko z głową.
4: Ja myślę, że te takie podstawowe rzeczy, punkty zna chyba każdy, ale mimo to wciąż dochodzi do bardzo wielu wypadków i tragedii nad wodą. Z czego to wynika?
6: Wynika to z nieumiejętności zachowania się nad wodą. Ja, jako organiści, jak również Ratownictwo Wodne, Stowarzyszenie Przeciwpływania. Zwracamy się do rodziców i opiekunów, aby zajmowali się swoimi dziećmi, pilnowali ich nad zbiornikami wodnymi. Dla osób dorosłych, wiadomo, abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Na pewno wpłynie to na bezpieczeństwo państwa, no a my po prostu będziemy mieli mniej pracy.
4: Alkohol, no o nim wspominamy po raz kolejny, jest, wydaje się, nieodłącznym elementem niestety Polaków, kiedy wypoczywają, kiedy mają urlop, zwłaszcza nad wodą, a alkohol niestety to prosta droga do nieszczęścia nad wodą.
6: No tak, niestety wpływa to na nadmierną brawurę,
5: co prowadzi do nieszczęść.
4: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody?
5: Jak najbardziej.
6: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dbajmy o siebie, korzystajmy z wody z głową.
4: Kolejna rzecz, kiedy jest na przykład bardzo ciepło, to nie wchodzimy do wody na hura.
6: Nadmierne nadgrzewanie się na słońcu, później wchodzenie do wody jest to bardzo niebezpieczne, może to doprowadzić do szoku termicznego. Także przed wejściem do wody należałoby się delikatnie schłodzić i dopiero ewentualnie korzystać w pełni z atrakcji wodnych.
4: A czym grozi taki szok termiczny?
6: Możemy

0: Stracić przytomność, możemy się wystraszyć, zachłysnąć się tą wodą, stracić przytomność, no i niestety może to doprowadzić do utonięcia.
1: Mówiliśmy o tej brawurze. Objawia się najczęściej wśród młodych ludzi?
2: Nie ma granicy wiekowej.
1: To jakie to są przypadki, albo o których przypadkach powinniśmy najczęściej, najwięcej mówić, żeby ostrzegać?
2: Skoki do wody w miejscach do tego niedozwolonych. Jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać. Pływanie na różnych sprzętach też jest tutaj kluczowe, ponieważ zbyt dalekie odpłynięcie od brzegu też może doprowadzić do nieszczęścia.
0: Również prosimy o zakładanie kapłoków i kamizelek ratowniczych, bo wiadomo, jeżeli nie daj Boże ktoś się potknie, wpadnie do tej wody, jesteśmy w stanie przy pomocy tej kamizelki utrzymać się na tej wodzie, na pewno nam pomoże i może nas uratować.
1: Bezpieczeństwo nad wodą zależy od nas samych.
2: Tak, zgadza się.
3: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa. Joanna Samburska, Inspekcja Sanitarna w Bełchatowie, Dział Promocji Zdrowia. Bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre i może być konsekwencją udar cieplny. Musimy pamiętać o tej higienie rąk, o myciu rąk, bo przecież będą dzieci spożywać, nie tylko dzieci, owoce, warzywa, więc żeby myć tą żywność też, te owoce, warzywa, żeby kupować ze sprawdzonego źródła produkty spożywcze, lody, różnego rodzaju ciasta, żeby to nie było tak, że one stoją na wolnym powietrzu, w świetle słońca, namnażają się bakterie, a potem my to kupujemy i dajemy też dzieciom.
1: A propos jeszcze tej pogody, nadmierna ekspozycja tego słońca może nam wyrządzić niemałą krzywdę.
3: Nasza skóra jest delikatna, bo to wszystko też zależy, jaki fenotyp skóry mamy. Jeżeli mamy fenotyp skóry typu pierwszego, jesteśmy delikatnymi blondynami o delikatnej skórze jasnej, również tutaj osoby rudowłose, jasna cera, jasna karnacja, piegi, no to wyjście na słońce jest po prostu tragedią, jeżeli jest nieodpowiednio zabezpieczona ta skóra kremem z wysokim filtrem. Pamiętajmy też o tym, że nie smarujemy się tylko jak wychodzimy na plażę. Tak już godzinę wcześniej powinniśmy ten krem z filtrem nałożyć, również pamiętać o końcówkach uszu i nosie, bo to też jest sytuacja taka, że bardzo często możemy po prostu poparzyć sobie tutaj ten nos czy te uszy. No i smarujemy się, co jakiś czas smarujemy się tym kremem. Unikamy tej ekspozycji na słońce właśnie w godzinach takich, kiedy przeważnie jesteśmy na plaży, bo to jest ta godzina, ta 8 do godziny 15, to te promienie słońca są największe, no 12, 15. Więc chronimy głowę, tak jak już mówiłam, chronimy skórę, czy pod parasolem, czy gdzieś właśnie tak, żeby nie eksponować całego tego ciała. Oczywiście, jeżeli są to osoby, które mają ten fenotyp skóry, ciemniejszą karnację, no to u nich takie poparzenia nie wystąpią. Niemniej jednak też ta ochrona musi być jak najbardziej.
1: No właśnie, czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
3: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy

0: Jeżeli są to osoby, które mają ten felotyp skóry, ciemniejszą karnację, no to u nich takie poparzenia nie wystąpią. Niemniej jednak też ta ochrona musi być jak najbardziej.
1: No właśnie, czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
0: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy

0: Wody Łódzkiego przybliżają wznowienie prac na budowie tunelu średnicowego w Łodzi. Pierwsza dotyczy ustalenia lokalizacji linii kolejowej i przejęcia czterech kamienic przy Alei 1 Maja 19, 21, 23 i ulica Pruchnika 44. Z tego tytułu polskie linie kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia. Druga decyzja nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania polskim liniom kolejowym, tak aby możliwe było wznowienie drążenia tunelu. Umożliwiają to przepisy znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym, które pozwalają przejąć niezbędne mienie w sytuacjach ważnych dla interesu publicznego i ciągłości robót. Obie decyzje wojewody są kluczowe, by inwestycja wróciła na właściwe tory i mogła być kontynuowana w sposób bezpieczny i sprawny. Do czasu wypłaty odszkodowań PLK zapewniają wsparcie mieszkańcom objętym relokacją, czyli pokrywają koszty pobytu w hotelach lub wypłacają ekwiwalent na najem lokalu. Równolegle trwa przekazywanie mieszkań zastępczych przez Zarząd Lokali Miejskich. Jednocześnie przygotowujemy się do wznowienia prac budowlanych, czyli nie tylko zabezpieczamy teren, ale również analizujemy wykonane roboty i oceniamy stan techniczny maszyny TBM po wielomiesięcznym postoju. Dodatkowym impulsem dla inwestycji jest porozumienie PLK i CPK, które usprawni koordynację robót przy łódzkich tunelach, czyli tunelu średnicowym i tunelu dla kolei dużych prędkości, szczególnie w rejonie stacji Łódź Fabryczna i budowy komory końcowej dla tarcz TBM.
1: Przypomnijmy, budowa, która rozpoczęła się w 2019 roku, była wielokrotnie przerywana. We wrześniu 2024 roku doszło do katastrofy budowlanej i prace wstrzymano, a ponad 200 mieszkańców zostało czasowo wysiedlonych. 50 lat temu, dokładnie 19 czerwca 1976 roku, otwarto w Łodzi zewnętrzne baseny Fala. Dziś w tym miejscu jest całoroczny akwapark o tej samej nazwie. Przez cały weekend trwają huczne urodziny z wieloma atrakcjami. Jest też czas na wspomnienia.
2: Pamiętacie Państwo tamtą starą falę?
3: Pamiętam tą falę, ale to już było tak dawno, że zewnętrzne wszystkie były. Nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
4: A teraz cieszymy się z tego, co mamy teraz. Wszędzie chodzimy, ze wszystkiego korzystamy, z sal, z masażerów różnych, no i spływania.
2: A pamiętacie falę? Ten basen ze sztuczną falą, to była radocha.
3: Tak, tak.
5: 19 czerwca 1976 roku kąpielisko Fala się narodziło 50 lat temu i od razu stało się jednym z najpopularniejszych tego typu obiektów w naszym kraju. Krzysztof Babi, prezes Aquaparku Fala. To był drugi obiekt, gdzie pojawiła się sztuczna fala. 50 lat później Aquapark Fala dalej jest miejscem, które łodzianie kochają, do którego przyjeżdżają turyści.
6: Pamiętam te pierwsze dni, pierwsze lata, kiedy fala zaczynała swoją działalność. Wyglądała zupełnie inaczej niż to jest aktualnie, ale była takim miejscem, gdzie można było spędzić cudownie wakacje, nie wyjeżdżając z miasta. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. W tej chwili fala praktycznie funkcjonuje, czy Aquapark Fala funkcjonuje całorocznie i jest faktycznie miejscem, z którego korzystamy na co dzień.
7: Bardzo kocham pływać tutaj, jest bardzo fajnie. Uczymy się tutaj pływać.
8: Zdobyliśmy kartę pływacką.
7: Na samym końcu pływania też idziemy na zjeżdżalnię. Bawimy się.
9: Fajnie, no. Tam uczymy się pływać. Mamy trenerów i dają nam polecenia.
10: Mi się bardzo podoba.
11: Mi też.
12: Najbardziej lubię, jak jest czas wolny tutaj.
13: Możemy iść rozjeżdżalni. Ogólnie plus mamy na akwaparku.
2: To, co my tutaj widzimy na zewnątrz, no wszyscy się zachwycają, ale serce akwaparku to jest to, co się dzieje kilka metrów pod ziemią.
14: Pod basenie, automatyka, urządzenia, wszystkie instalacje, rurowania, które znajdują się w podbasenie i zasilają wszystkie nieski basenowe. I rzeczywiście, ponieważ każda z nich jest inna w pewnym sensie, w związku z tym dla nas jest to różnorodny świat.
1: W akwaparku była Ela Piotrowska. Łódź uczciła bohaterów. Na Wzgórzu Niepodległości odbyły się uroczystości z okazji 121. rocznicy wybuchu rewolucji 1905 roku i Powstania Łódzkiego. Przedstawiciele władz miasta i regionu, instytucji oraz szkół złożyli wiązanki i czerwone róże ku pamięci robotników, którzy zginęli podczas walk. To właśnie na Zdrowiu znajduje się jedno z najważniejszych miejsc pamięci związanych z tamtymi wydarzeniami. Na początku XX wieku działała tam strzelnica garnizonowa, gdzie wykonywano wyrok śmierci na działaczach robotniczych i niepodległościowych. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
15: Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne i należy o nim pamiętać?

0: ważny element tożsamości miasta, bo wszystko w tym mieście dążyło do rewolucji i wszystko z rewolucji się wzięło. Ta rzeczywistość, ten park, w którym jesteśmy, to jest efekt rewolucji 1905 roku. Dr Sebastian Adamkiewicz, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. A chyba dla kraju, dlatego, że bez rewolucji 1905 roku niekoniecznie możemy zrozumieć to, co się stało w 1918. I jeżeli z Łodzi wychodzi taka iskra pamięci o rewolucji 1905 roku, która z różnych powodów jest stłumiona, z różnych powodów w Polsce tego wydarzenia się nie celebruje, no to bardzo dobrze, bo to jest ten wielki wkład Łodzi w historię naszego kraju. Rewolucja zaczęła się już w styczniu 1905 roku. To, że my spotykamy się dzisiaj, wynika z tego, że na terenie Łodzi wybuchły zamieszki, które my nazywamy Powstaniem Łódzkim, i one wybuchają właśnie w czerwcu 1905 roku. Ale te wydarzenia, które objęły całe Królestwo Polskie, które objęły również Imperium Rosyjskie, to były wydarzenia, w których Polacy zaczęli domagać się praw, i byli to Polacy nie pochodzący z rodów szlacheckich, nie pochodzący z rodzin uprzywilejowanych, tylko bardzo prości ludzie, którzy pod hasłem Polska rozumieli po prostu nowoczesne państwo. I myślę, że najkrócej mówiąc o rewolucji, to jest po prostu walka o nowoczesne państwo. To jest oczywiście okazja do tego, żeby troszeczkę porozmawiać o wydarzeniach historycznych, ale o tym też, jak one wpływają na współczesność. Stąd też Festiwal Rewolucja, który właśnie zaczyna się w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. W tym roku chcemy troszeczkę porozmawiać o buncie. Chcemy porozmawiać o tym, jak dzisiaj się ludzie buntują. I myślę, że jeśli festiwale będą miały swoją kontynuację, to one właśnie na buncie i na sprzeciwie się skupią, bo to jest takie zjawisko, które jest, istnieje, a mało o nim rozmawiamy. No, w tym roku i o buncie w sztuce, i o buncie w kościele, i o buncie pod różnymi szerokościami geograficznymi będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o buncie przeciw technologii, bo to jest rzecz, która jest aktualna. Papież niedawno napisał na ten temat encyklikę, więc do tego wrócimy i zaczynamy, a później też projekcje filmowe, też wielki marsz uliczny, który upamiętni wydarzenia Powstania Łódzkiego, także dużo się będzie działo przez te następne 3 dni. Zapraszamy na Gdańską 13, bo i mądrze, i zabawnie, i myślę, że refleksyjnie.
1: Jest to nasz patron szkoły, co roku obchodzimy uroczystości związane z Dniem Patrona, więc dzieci poznają historię rewolucji 1905 roku na uroczystościach, ale też na lekcjach historii. Nauczyciel historii, szkoła numer 40.
2: Dlaczego warto, aby młode pokolenie poznawało historię swojego miasta? Jak ważna jest historia 1905 roku?
1: Bardzo ważne, bo przenosimy bardzo dużo wartości, które są bardzo ważne dla młodego pokolenia, żeby pielęgnować miłość do ojczyzny, pielęgnować miłość do tej małej ojczyzny, jaką jest nasze miasto, nasza dzielnica, czy też nasze osiedle. Tu się wszystko zaczęło, żeby te lepsze warunki pracy, bytu dla naszych mieszkańców wywalczyć, no i dla naszych dzieci w przyszłości.
2: Jakie znaczenie mają dla współczesnej Łodzi wydarzenia z 1905 roku?
3: Myślę, że to była ważna okoliczność. Następnym pokoleniom ułatwiło to życie.
4: Najważniejsze, żeby kultywować, pamiętać. Trzeba o historii pamiętać i rozwijać to w młodzieży.
5: Powstanie Łódzkie uznawane jest za najważniejszy epizod rewolucji 1905 roku. Walki trwały ponad tydzień, a ich kulminacja przepadła na dni od 22 do 24 czerwca. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. To niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
6: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
7: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
6: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
5: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. W tym magazynie to już wszystko, następny już jutro, a jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze dzieje się w Łodzi czy w całym województwie, to zapraszamy na naszą stronę internetową łódź.sk.pl, gdzie znajdziecie zdecydowanie więcej informacji.
8: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
9: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
10: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby

Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200. miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem półtora roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie: kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację, też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy.

gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi.

Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, poddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej. Bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się.

Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, w której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali. Ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać. Więc powiedziałem: no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dętą, grający połączenie soulu i rhythm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dętą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przed

razem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem.

restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze spisku. 2 mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej czas w spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i... Tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku, Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski

na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować, bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skausi. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodzie.

0: Wtedy był przelicznik 1 do 4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogła się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy. Nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: Was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kantkino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big

Beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej

siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach, podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatni

Ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować. Tak mówiła sama Maryla, a to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą i ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla
2: SK2, magazyn muzyczny.
3: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rosalie w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
4: Cześć.
3: Rosalie czy Rosalia?
4: Rosalie.
3: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rosalia? Czy ci to drażni, denerwuje?
4: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rosalia. Raczej Rosie. Czasami się zdarzało Rosalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
3: Halo, stop.
4: Dokładnie. Ale powiem ci szczerze, że w sumie Rosalie dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
3: tak.
4: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rosalie, przy mi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
3: Ale to takie piękne, bajeczne imię, nawet bym powiedział.
4: To prawda.
3: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
4: No, zgadza się.
3: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
4: Wiesz co, to zależy. Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
3: W co ubierasz przeważnie i do czego aż tak bardzo?
4: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
3: Tak?
4: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
3: Ale... Ja chciałbym dostać z niego, naprawdę.
4: Nie musisz się tego...
3: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
4: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
3: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
4: Tak jest.
3: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
4: Wiesz co,

0: chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
1: Dobra.
0: To są kierunki, które mnie...
1: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
0: No, możesz wymieniać dalej.
1: Okay. To właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
0: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
1: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
0: To prawda.
1: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
0: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
1: Berlin zachodni, czy nie?
0: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Schönbergu. Mhm. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin i to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, jesteśmy...
1: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
0: wszystko
1: rozumiem,
0: wszystko mieli w ogóle. No nie no, wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
1: Akwaparki.
0: Multikulturowość w przedszkolach.
1: A u nas trzepak.
0: No, co też ma swój urok. Mm. Żeby nie było, to też ma swój urok.
1: Bawiłaś się na trzepaku?
0: Bawiłam się.
1: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
0: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
1: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
0: No zdecydowanie.
1: Chcąc, nie chcąc.
0: Wiesz co, że dużo soulu. Sade jest jego ulubienicą.
1: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
0: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
1: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
0: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest wrzucana kaseta i...
1: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
0: Zdecydowanie.
1: Taśmę trzeba było potem kleić.
0: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel, This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie?

0: świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje.
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać. Mhm. A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała, że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. To jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini-album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF? Uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenis

0: stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
1: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
0: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
1: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
0: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardziej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
1: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
0: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
1: Czyli ekstrawertyczka?
0: Nie, mam ADHD po prostu.
1: Aha.
0: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
1: Naprawdę?
0: I tak, i śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
1: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
0: Wiele ofiar.
1: Ale ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
0: Są takie momenty.
1: Ja cię.
0: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
1: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
0: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
1: A lubisz oczekiwać?
0: Nienawidzę.
1: Czyli
0: w ogóle
1: najgorsze,
0: czekanie przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
1: Stres?
0: Tak.
1: Jak sobie radzisz ze stresem?
0: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
1: Grasz w ping-ponga?
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
1: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
0: Nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
1: dyplomatycznie
0: radzić.
1: To rozwiązać
0: tak,
1: w swojej głowie.
0: Dokładnie. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
1: Nie powiesz nam.
0: No, przede wszystkim głupawa.
1: Okej. Okay.
0: Po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego. Fracu tu.

0: twój ulubiony kolor, Rozali?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny. No. A co działa na ciebie jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi

0: Widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
1: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
0: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
1: ja
0: wieszanie prania.
1: Padłość. Okej.
0: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
1: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
0: Majtki po jednej,
1: tak
0: skarpety
1: jest,
0: po
1: dokładnie.
0: Drugiej, wszystko wiadomo.
1: A nie, daj na jedno kopyto.
0: Nie mogę na to patrzeć.
1: Rozali, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
0: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: Był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie. I
1: Lińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz. Nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że tak, jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolu. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania.
1: Okay.
0: Ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer? Wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale... chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego. Dobrze. Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinia osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało. Oczywiście nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie. Czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Wiesz, o co? Teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: niepotrzebny stres.
1: Dokładnie, to zupełnie nie było mi po drodze, naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myśl, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.

0: Dokładnie.
1: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
0: No odkryłyśmy nową miłość, jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky. Dobra. Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
1: Dinozaury prawdziwe, znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
0: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Życie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaję cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech, nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumu, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzyką.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Czy ty czegoś żałujesz?
1: Propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy. Ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań, lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko, nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego
1: super
0: problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakby
1: no
0: powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate
1: wspaniale.
0: Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.
2: Magazyn muzyczny.
0: Studio Radia SK 2, dziewczyna, która niczego się nie boi. Młoda, utalentowana wokalistka, autorka również tekstów, którą wielu może kojarzyć z takich programów jak The Voice Kids czy The Voice of Poland. Karolina Szczurowska, witam cię serdecznie. I tak, to jest ta Karolina, która w 2026 roku również startowała do Eurowizji.
3: Dzień dobry, witam.
0: Z tym numerem Nie bój się, o którym to porozmawiamy,
3: okay,
0: ale dopiero trochę później, bo pozwól, żeby słuchać, czy mogli poznać ciebie, twoją drogę muzyczną, jak ona się rozpoczęła, bo ty jesteś młodą osobą, która pochodzi z Limanowszczyzny, czyli to jest południe Polski.
3: Dokładnie, pochodzę ze Skrzydylnej, to jest taka mała wioska w powiecie limanowskim, piękne góry za oknem, widoki.
0: Już ci zazdroszczę.
3: No, powiem ci, że uwielbiam tam wracać do mojego domu rodzinnego. Tak, Limanowszczyzna to moje tereny.
0: Te tereny malownicze, górskie,

0: które otaczały cię od dzieciństwa, również miały wpływ, rozumiem, na twoją wrażliwość muzyczną, którą posiadasz w sobie.
1: Pamiętam czas, zwłaszcza COVID-a i tego momentu, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych domach, to ja bardzo dużo właśnie sobie spacerowałam i wokół domu mam też piękny las, mam taką rzeczkę i bardzo często właśnie rankiem wychodziłam sobie trochę pomedytować, trochę pobyć nad tą rzeką i tam też bardzo często przychodziły mi do głowy różne pomysły na nowe teksty, na nową muzykę. Szczerze mówiąc, nawet o tym nigdy nie myślałam, ale wiele razy właśnie to w tej naturze pojawiały się jakieś nowe kreatywne pomysły.
0: Tam też również chodziłaś do szkoły, tam zaczynałaś swoją drogę edukacyjną.
1: Dokładnie, w Skrzydylnej tam chodziłam do mojej szkoły podstawowej, później do gimnazjum, bo ja już trochę stara jestem, w gimnazjum jeszcze wtedy było. Także...
0: Ja też jestem jeszcze z pokolenia gimnazjum.
1: Super, to fajnie. Już właśnie ostatnio z moim bratem rozmawiałam i mówię, no jak byłeś w gimnazjum? Ja nie byłem w gimnazjum, kaka, nie wiem, co ty do mnie mówisz. A, bo kaka, na mnie mówią kaka w ogóle, to jest moja ksywa w moim domu.
0: Kaka?
1: Kaka, no takie troszeczkę, u nas w Polsce jeszcze okej, ale jak pojedziesz do Hiszpanii, to nie do końca jest to dobra ksywa, bo tam coś złego to oznacza.
0: No. Nie będziemy teraz szukać akurat w słowniku hiszpańskiego, co to oznacza. Karolina Szczurowska w Radiu SK2, a to oznacza, że dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, której ona się nie boi, a muzyka nie boi się jej, bo razem tworzą wspólną, idealną całość, której słucha się po prostu genialnie. Karolina, twoja przygoda z muzyką chyba zaczęła się bardzo wcześnie.
1: Miałam 5 lat, kiedy moja babcia zauważyła we mnie talent do śpiewania.
0: Babcia usłyszała, że umiesz śpiewać.
1: Tak, babcia.
0: To znaczy, że w twoim rodzinnym domu najwięcej śpiewała babcia też?
1: Nie, bo najwięcej śpiewa tata. Mój tata pięknie śpiewa, gra na gitarze, ale babcia też śpiewa. Tylko, że akurat to było tak, że moja babcia pracowała wtedy w Rabce. Często mi brała po prostu ze sobą do tej pracy, bo akurat gotuje w szkole, a ja mogłam pobyć wtedy z nią tam, nie wiem, na placu zabaw czy coś, więc ja z tą babcią jeździłam do tej Rabki, no i ona gdzieś tam puszczała jakieś piosenki, a ja zaczęłam śpiewać. I ja się tak chyba trochę przy niej otworzyłam z tym śpiewaniem i ona wtedy pomyślała, jejku, no pięknie śpiewasz, Karolcia.
0: To ci babcia zgotowała los.
1: Trochę tak. I wtedy ona zaprowadziła mnie pierwsza właśnie na lekcję w Rabce Zdrój. Tam mój nauczyciel śpiewu, pan Piotr Burcan, uczył śpiewać i tak się zaczęło, że ja tam chodziłam do tej pracowni muzycznej przez 12 lat swojego życia. No a później już się zaczęła też szkoła muzyczna. Miałam 8 lat, kiedy właśnie rodzice już mnie zapisali do szkoły muzycznej, do klasy skrzypiec, więc gram na skrzypcach, na pianinie. No i na ukulele już się uczyłam sama, tak ze słuchu, więc to jest taka moja kolejna zajawka. Bardzo lubię to ukulele.
0: Skrzypce to jest obowiązkowy instrument, bez którego nie da się żyć w górskich terenach.
1: Tak, po góralsku to ja też lubię śpiewać i w ogóle no skrzypki w tym pomagają.
0: W tobie taka góralska nuta płynie? Myślałaś kiedyś o tym?
1: Trochę tak. Ja bardzo często, zwłaszcza jak są święta, czy jak mamy jakieś uroczystości w domu, często wychodzimy z taką propozycją góralską i razem z moim tatą właśnie tata gitara, ja skrzypce i po góralsku śpiewamy. Lubię. Byłam na kilku też konkursach, gdzie śpiewałam właśnie po góralsku, stricte. No fajne to jest. To można wtedy tak mocno, silnie i z pełnym powerem.
0: Wyzwalający
1: tak,
0: folklor.
1: Bardzo, bardzo.
0: Karolina, muzyka jest z tobą od najmłodszych lat, jak zdradziłaś, a pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, to jest chyba to, czym ja chcę się w życiu zajmować. Czy jednak mówili w domu, a idź na prawo, zostań lekarzem, na pewno będziesz z tego miała pieniądze. Czy jednak miałaś to wsparcie również, jeżeli chodzi o muzykę?
1: Tak, ja od zawsze miałam ogromne wsparcie w moim domu, w moich rodzicach, tak naprawdę w całej rodzinie. Tata zawsze jeździł ze mną na wszystkie moje konkursy, na wszystkie moje wystąpienia, na każdym był, a było ich sporo. Całą Polskę zjeździłam i też nawet za granicą byłam na kilku międzynarodowych festiwalach. On jeździł ze mną wszędzie. Też miał taką pracę, że mógł na to sobie pozwolić. Mama akurat musiała być w tym czasie fizycznie w pracy, więc tata tutaj stanął na wysokości zadania. Też cała płyta też powstała dzięki nim, bo jak wiemy, to jest dosyć mocno finansowo duża sprawa. Też tutaj, gdyby nie oni, to na pewno by się mi to nie udało. Ale też zawsze wbijali mi do głowy to, zwłaszcza po okresie pandemii, kiedy ja wtedy stawałam przed wyborem, na jakie studia będę szła. Miałam różnych znajomych właśnie z branży muzycznej i kiedy usłyszałam, że taki mój dobry znajomy, który był w tamtym czasie w zespole, który jest dosyć popularny, miał taką sytuację, że właśnie w okresie pandemii nie było żadnych koncertów, niczego i ta osoba z tego zespołu musiała iść malować mieszkanie jako malarz po prostu, bo nie była w stanie się z niczego utrzymać i to było strasznie przykre i ja wtedy zrozumiałam, że

0: Kurczę, a co jeśli wydarzy się taka sytuacja ponownie, albo coś takiego znowu się wydarzy, a ja nie będę mieć tego zaplecza żadnego. Także wtedy postanowiłam, że idę na studia. Poszłam na studia lekarskie, więc to nie jest łatwy kierunek. A co dalej, to jest to kwestia czasu.
1: Czyli historia może się powtórzyć, przepraszam, że się wtrącę tutaj u ciebie w twoim przypadku, tak jak u lidera grupy elektrycznych gitar. U pana Kuby Sienkiewicza, który też jest przecież na co dzień lekarzem.
0: Tak, on jest neurochirurgiem chyba, z tego co kojarzę, więc bardzo mnie to też kręci. Podoba mi się w ogóle to, jak funkcjonuje człowiek i wszystko w środku. To jest niesamowite, uważam. I bardzo mi się też od zawsze marzyło, żeby umieć pomagać drugiemu człowiekowi. Ale tak realnie, umieć pomóc, ktoś słabnie, komuś się coś dzieje, ty biegniesz i wiesz co robić. Jesteś opanowana, masz taką pewność i siłę w sobie, że ty pomożesz temu człowiekowi.
1: Wesce 2, Karolina Szczurowska, bardzo się cieszę, że jesteś z nami i że możemy poznać ciebie i twoją historię. The Voice Kids, The Voice of Poland, to były programy, w których brałaś udział.
0: Tak.
1: Jak wspominasz przygodę akurat na tych scenach przed kamerą, tego typu talent show? Są potrzebne i dają człowiekowi możliwość rozwoju?
0: Te programy są jak najbardziej potrzebne dla takich początkowych artystów. To jest super rozwój, ale super też doświadczenie właśnie zobaczyć to wszystko z tej drugiej strony. Ja na przykład byłam ogromną fanką tych programów i oglądałam zawsze z moją rodziną w sobotę Voice'a i to było moje marzenie, żeby stanąć na tej scenie.
1: Ale jest stres naprawdę, jak te fotele są odwrócone. Bardziej się stresowałaś, jak brałaś udział w Kidsie, czy w tym dla dorosłych?
0: Chyba w tym dla dorosłych, bo w Kidsie odwróciłam dwa fotele i miałam takie...
1: Kto to tam się odwrócił?
0: Dawid Kwiatkowski i Edyta Górniak wtedy była. To była pierwsza.
1: Czy Dawida wybrałaś?
0: Tak, tak, Dawida, no. Ale to była taka sytuacja, że pamiętam to jak dziś, jak był ten dorosły Voice i ja już tam stałam na tej scenie, to miałam w sobie taką presję, że kurczę, Karolina, kilka lat temu ci się udało i odwróciłaś dwa fotele, to jak teraz nic nie odwrócisz, to będzie trochę wstyd, taki trochę regres, a nie progres, no nie?
1: Chociaż żeby jeden.
0: No.
1: A tam ile się odwróciło?
0: Jeden właśnie.
1: Jeden.
0: Marek Piekarczyk, z czego jestem bardzo zadowolona, super było być w jego teamie.
1: Brałaś potem również udział w bitwach. I dlaczego twojego odcinka nie ma na YouTubie?
0: Kurczę, no trzeba by było zapytać.
1: Twoja konkurentka troszeczkę się pomyliła w śpiewaniu.
0: Tak, to prawda. To był troszeczkę taki odcinek, gdzie faktycznie wiele osób o tym pisało i poruszyło to trochę publiczność. Faktycznie w sumie każdy trener wskazywał na mnie, że ja jestem wygraną tej bitwy. Finalnie Marek wybrał inaczej. Tutaj trochę to było poruszenie wśród ludzi. No i myślę, że dlatego chyba nie ma tej bitwy na YouTubie. To jest chyba ten powód. Ja dałam sobie tam wszystko i w sumie serce tam wyłożyłam na tej scenie. Nie potoczyło się to tak, jak miałam nadzieję, że się potoczy. Ale z drugiej strony też myślę, że tak miało być i na dzień dzisiejszy cieszę się, że tak się stało, bo bardzo fajnie też Marek później po programie się zachował. Mieliśmy taką szansę wspólnie zagrać kilka koncertów. Zaprosił mnie na te koncerty. Nagraliśmy razem nawet kolędę. Też podczas Eurowizji bardzo mnie wspierał, więc fajnie wspominam ten czas. Myślę, że to była dla mnie super przygoda i mega rozwój, ale też bardziej jeszcze w siebie uwierzyłam, że jak się chce, to się potrafi. Znowu.

0: Karolina Szczurowska w Radiu SK2 uśmiechnięta. Mało brakowało, a pojechałabyś do Wiednia, bo przecież twoja piosenka Nie bój się, która przed chwilą leciała w Radiu SK2, jej fragment, to był również typowany taki czarny koń na Eurowizję przecież w Wiedniu.
1: No to zacznijmy od początku. Na początku była informacja o tym, że jest nabór, można wysłać zgłoszenia do preselekcji. Później dostałam informację, że przeszłam pierwszy etap, mam się pojawić właśnie na przesłuchaniach na żywo przed komisją i zaśpiewać ten utwór właśnie na żywo przed nimi. To była taka sytuacja, że tam dostało się właśnie 20 osób spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
0: I większy stres niż w tym Voice'ie.
1: Powiem ci, że tak, bo to była

0: komisja, która się składała z, kurczę, chyba z 15 osób, więc ja jedna stałam przed tymi 15 osobami. Poważne postacie. Był stres. No ale dobra, zaśpiewałam i z tej 20 do finału miało przejść 10 osób. Finalnie przeszło 8. Jak się dowiedziałam, że ja się dostałam do tej finałowej 8, to mi się nogi ugięły i pamiętam, dostałam ten telefon i ja po prostu się popłakałam. Mówię, nie, no ty chyba żartujesz, no nie wierzę w to. To było serio, takie spełnienie mojego małego marzenia. No i później był finał. Przygotowanie do tego finału to był naprawdę mega intensywny czas dla mnie. Powiem szczerze, że nie sądziłam, że dam radę to wszystko ogarnąć, bo tutaj sesja na moich studiach, które są dosyć wymagające. Mhm. Miałam 9 egzaminów w tej sesji, to wszystko się działo w tym czasie. Miałam takie sytuacje, że nie spałam 48 godzin, bo miałam, nie wiem, szansę pojechać do radia, więc mówię, dobra, jadę do tego radia, ale o 8 masz egzamin, Karolina, w Krakowie, a w radiu w Warszawie, więc... Ale to były moje marzenia. Ja chciałam spełniać te marzenia ponad wszystko, ale nie chciałam odpuszczać tych studiów, nie chciałam odpuszczać tych egzaminów. I słuchaj, co się stało. Zdałam wszystko w pierwszym terminie. Przygotowania też się udały. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten występ wyszedł. Zorganizowałam sobie super grupę tancerzy. Bardzo się cieszę, bo trochę byłam szefową tego wszystkiego. Ja sobie to organizowałam, ja to wszystko robiłam. Także jestem bardzo zadowolona. Oczywiście też ogromne wsparcie znowu dała mi rodzina, moi rodzice. Naprawdę jestem dumna z siebie, że dałam radę i że pogodziłam to wszystko, bo to naprawdę był wyczyn dla mnie.
1: Nie bój się, to kawałek, który startował do Eurowizji w 2026 roku. O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: To jest w ogóle jedyny mój numer, który nie jest napisany przeze mnie.
1: Jedyny?
0: Tak. We wszystkich innych jestem albo autorką, albo współautorką. Autorem tekstu jest pan Marek Dutkiewicz, który jest no, taką ikoną polskiej muzyki, myślę, bo wiele hitów napisał, między innymi właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. No takie naprawdę przeboje. To było tak, że właśnie Grzesiu Stasiuk, który jest moim dobrym znajomym, jest też producentem i on właśnie ten utwór skomponował. No ale pomyślał, że fajnie by było, gdyby go napisał dla mnie właśnie Marek i porozmawiał z Markiem. Marek się zgodził. Ja im też powiedziałam, o czym chcę, żeby był ten kawałek, jak chcę, żeby wyglądał. Byłam przy całym procesie twórczym i dawałam swoje uwagi. To jest utwór, który jest skierowany do osób chorujących na depresję. Ale nie tylko na depresję, bo też również na innego typu zaburzenia nastroju. Także do osób, które po prostu mają gorsze dni, czyli każdy z nas. Ten utwór miał być takim hymnem do osób, które boją się mówić o tym, co czują. Kryją to w sobie, duszą to w sobie. Mam taką ogromną nadzieję, że chociaż jedna osoba słuchając tej piosenki poczuła, że okej, pokonam ten swój strach, tą wewnętrzną walkę ze sobą i w końcu powiem to, co myślę, powiem to, co czuję. Ale również ten numer jest o tym, że tam pojawia się taki wers o tym, że daj mi rękę, będę przy tobie. To jest takie nawiązanie do tego, że w takich momentach najgorszych często nie jest potrzebne to, aby mówić jakieś ogromne przemówienia i rady dawać i tak dalej, tylko właśnie ta obecność, która może być nawet w ciszy, ale obecność pomaga tym osobom bać się, ale bez wstydu. Yeah.

0: W SC2 Karolina Szczurowska, która brała udział w wielu festiwalach, a czy brała również udział w konkursach mody? Masz urodę modelki.
1: Ojejku, poważnie?
0: Poważnie.
1: Wow, dzięki. Nie, nie brałam.
0: Nie myślałaś nigdy o tym?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że...
0: Bo w WOS-ie był udział, to może w Top Model jeszcze trzeba by zaryzykować.
1: Myślę, że jestem za niska, bo jestem, mam 1,60 m, więc tutaj chyba mógłby mnie nikt nie przyjąć. Ale dziękuję bardzo, to bardzo miłe. Może pomyślę.
0: Uroda ze śpiewem akurat tutaj w twoim przypadku idzie w parze. A propos tekstów, jak je piszesz? Wszystkie są prawdziwymi historiami?
1: Wszystkie są prawdziwe.
0: Prawdziwe.
1: Właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie słuchając moich piosenek mogą przeczytać mój pamiętnik. To jest świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne.

0: po tekstów, jak je piszesz, wszystkie są prawdziwymi historiami?
1: Wszystkie są prawdziwe.
0: Prawdziwe.
1: Właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie słuchając moich piosenek mogą przeczytać mój pamiętnik. To jest świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne.

0: W SC2 Karolina Szczurowska, która brała udział w wielu festiwalach, a czy brała również udział w konkursach mody? Masz urodę modelki.
1: Ojejku, poważnie?
0: Poważnie.
1: Wow, dzięki. Nie, nie brałam.
0: Nie myślałaś nigdy o tym?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że...
0: Bo w WOS-ie był udział, to może w Top Model jeszcze trzeba by zaryzykować.
1: Myślę, że jestem za niska, bo jestem, mam 1,60 m, więc tutaj chyba mógł być świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne.

0: najczęściej poza domem, na łonie natury, kiedy śpisz, wieczorem, rano? Jak wygląda u ciebie proces twórczy pisania tekstów?
1: Czasami wieczorem, a czasem nawet w takich momentach...
0: W samochodzie, w autobusie?
1: No właśnie, czasem nawet w samochodzie, czasem w kościele. Wiesz, w różnych sytuacjach tak naprawdę to się dzieje. Nie ma na to reguły. Myślę, że to musi być akurat taki moment, taka wena, albo nie wiem, coś musi mnie mocno zainspirować, bo...
0: Olśnić,
1: no, ale często też
0: jak
1: tak...
0: Jak w kościele, to Duch Święty, pierwsza sztuczna inteligencja,
1: tak, Duch Święty,
0: nie? Naturalna.
1: To jest prawda, ja mocno w to wierzę. Ja jestem bardzo też osobą wierzącą, więc tutaj nie ma na to reguły, ale bardzo często też piszę w momentach, kiedy jestem smutna. To jest dla mnie też taka terapia wtedy, że wiesz, ja wyrzucam te wszystkie emocje, piszę o tym, nie wiem, mam na przykład piosenkę z mojej płyty, którą napisałam w momencie, gdy pokłóciłam się z moją mamą. Strasznie się wtedy pokłóciłyśmy, poszłam do siebie do pokoju, siadłam do pianina i napisałam piosenkę.
0: Tytuł?
1: Chcę, byś wiedziała. Wiesz, ja byłam zła na nią, ale ja napisałam z czymś takim, że ją trochę przepraszam za to. Właśnie w takich momentach piszę. Piszę też, kiedy na przykład jestem bardzo wdzięczna, wtedy, kiedy jestem smutna, ale też, kiedy jestem szczęśliwa. Naprawdę to są takie różne sytuacje w życiu, które mnie inspirują. Moje życie mnie inspiruje.

0: Radio SK2 Karolina Szczurowska, inspirująca osoba. W 2021 roku wydałaś swój debiutancki album, Karo. Wspomniałaś wcześniej, że to również tata pomagał ci ją sfinansować, prawda?
1: Tata i
0: no
1: mama.
0: No właśnie, no bardzo. Cała rodzina. To jest rodzinna, diamentowa płyta.
1: Dokładnie, to jest nasz wspólny sukces.
0: No.
1: Ale wracając do tej płyty, te utwory są bardzo takimi pisanymi właśnie przez nastolatkę, bo ja wtedy miałam 17-16 nawet lat, kiedy ja pisałam te kawałki.
0: I wszystkie pierwsze razy, jakie tylko można sobie wyobrazić.
1: Tak, tak, więc one są dla mnie na dzień dzisiejszy takie słodkie, ale ja się bardzo zmieniłam i ta moja muzyka się bardzo zmieniła, moja wrażliwość, ja też dojrzałam, no ale nadal lubię wracać do tego momentu tej pierwszej płyty, bo to jest taka nostalgia dla mnie i fajnie jest widzieć też swój progres.
0: Czy w twojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo materiału, który chciałabyś w przyszłości zrealizować, tylko po prostu ten materiał czeka na swój moment? Mówię o tekstach, mówię o melodii. Czy masz dużo takich perełeczek w swojej szufladzie?
1: Tak, myślę, że mam. Cały czas tworzę, cały czas te pomysły nowe są i mam ogromną nadzieję, że ich moment nadchodzi. Mam wiele do pokazania moim słuchaczom. Mam nadzieję, że ich zaskoczę. Mam nadzieję, że to się im spodoba, bo to są takie numery bardzo prawdziwe, bardzo takie szczere, dotykające tematów powszechnych. Mocno liczę na to, że ludzie się z nimi utożsamią i przypadną im do gustu.
0: Karolina, ty chyba bardzo lubisz koncertować. Nie ma muzyka, który by nie lubił,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bardzo lubię. Tak, tak, tak, uwielbiam.
0: Czy jest na koncercie coś, co cię może zdenerwować?
1: Ojejku, wiesz co, to jest trudne pytanie. No, może mnie zdenerwować na przykład, kiedy akustyk wyłączy mi prąd. Bo tak się też kiedyś zdarzyło. Miałam taką sytuację, że...
0: Śpiewasz, leci muza.
1: Tak.
0: Zespół gra, a tu nagle cisza.
1: Tak. Było tak raz.
0: Akustyk patrzy na ciebie, wzrusza ramionami, nie wie, co się dzieje.
1: Wiesz, jak to jest z tymi akustykami, różnie to bywa. Ale oczywiście bardzo cenię ich pracę i jak ktoś jest taki fajnie rzetelny w swojej pracy, to jest super. Często bywa tak, że po prostu no...
0: Problemy techniczne mogą tylko sprawiać problem.
1: Problemy techniczne albo na przykład będzie ta słaba pogoda, co sprawi, że będzie, nie wiem, mniej publiczności i tak dalej. Ja bardzo lubię tą energię od publiki, od słuchaczy. To jest super. Słuchaj, jak uda mi się złapać chociaż z jedną osobą kontakt wzrokowy i widzę, że ten
0: to
1: człowiek
0: się bawi... ona już śpiewa z twoich ust.
1: Tak, to ja po prostu wtedy, wiesz, dostaję taką energię i to naprawdę wystarczy jedna osoba, która patrzy na ciebie i śpiewa twój tekst. Zna tą piosenkę. To jest coś niesamowitego i ja wtedy automatycznie po prostu jadę jeszcze bardziej i bardziej i bardziej i jeszcze bardziej mi się chce, no nie da się tego opisać.
0: A gdybyś mogła się teleportować w dowolne miejsce na świecie, w którym mogłabyś dać koncert, nie musi być tam prądu, może być unplug. Co to by było za miejsce?
1: Ojejku, na świecie.
0: Na świecie.
1: Gdybym na przykład miała z Polski wybrać, to śpiewać na stadionie byłoby bosko.
0: Okay.
1: Mieć swój koncert i swoją taką

0: całą przygotowaną scenografię, wszystko, żeby to było takie...
1: Ale ja słyszałem, że ty za 5 lat, czy za 6, tak?
0: No, trzymajmy kciuki, może spotkamy się za te 5 lat i pogadamy, jak było na stadionie.
1: Mam nadzieję, że mnie zauważysz ze sceny. Będę wtedy szukał tego kontaktu wzrokowego.
0: Dobra, spoko.
1: Wśród tych setek tysięcy osób, które tam będą. Wszystkie wydarzenia związane z tobą, koncerty, nie koncerty, twoje życie prywatne, możemy śledzić na mediach społecznościowych,
0: tak,
1: prawda? U
0: tak.
1: ciebie Instagram, Facebook. Czy jest internet i media, social media w twoim życiu ważne?
0: Teraz tak, bo wcześniej na przykład na TikToku ja tylko śpiewałam i grałam sobie właśnie na ukulele i śpiewałam jakiś cover, takie raczej były moje TikToki. Tym śpiewaniem ja się zawsze dzieliłam z ludźmi, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Fejsie, wszędzie. Ale jeśli chodzi o taką prywatę, staram się dzielić moim życiem z tymi ludźmi, bo wiem, że oni też są dla mnie. A ja też chcę coś dać im od siebie. Ale czy tak.
1: Dać dużo dobrego.
0: Dać dużo dobrego od siebie, dokładnie, żeby też oni mogli wiedzieć, co u mnie, żebyśmy mogli mieć jeszcze lepszą relację, bo to jest niesamowite, że też oni mnie wspierają i powstają różne fanpage'e o mnie. To jest w ogóle mega słodkie.
1: Więc... A czytasz portale plotkarskie?
0: No,
1: wiesz, jakieś buciaczki, kozaczki, pantofelki,
0: tak,
1: pudelki.
0: Tak, czytam i czasem powiem ci, że jak czytam te informacje, to normalnie.
1: Śmiejesz się? Czy płaczesz, ale ze śmiechu?
0: Tak, ze śmiechu. Śmieszne są czasem te artykuły, a niektóre są na przykład bardzo miłe i bardzo fajne, takie udostępniam. Ale te gorsze to sobie przeczytam raz i idzie w niepamięć. Ale...
1: No właśnie, a propos tych gorszych, jakiś hejt, spotkałaś się czasami? Albo czasami?
0: Tak.
1: Jak sobie z tym radzisz?
0: W sensie do takiego stopnia, żeby było bardzo źle, to mnie nie dotknął ten hejt. Zwłaszcza właśnie przy preselekcjach, gdzieś tam nie każdemu spodobała się moja piosenka. Wiesz, ludzie potrafią być okropni i to, jakie oni rzeczy pisali, to no naprawdę ja pierwsze dni, kiedy to wszystko się wydarzyło, czytałam te rzeczy i nie wiem, oglądałam różne też reakcje w ogóle na utwór. Ludzie nagrywali na YouTubie kawałki a propos mojej piosenki, a czasem niektórzy nawet a propos mojego wyglądu, co było bardzo obraźliwe. Na
1: Zobacz, jak dużo mają ludzie czasu,
0: tak.
1: Nie mają co z nim robić, nie mają jak go zagospodarować, że takie głupoty im chodzą po głowach,
0: no,
1: nie?
0: No, to była taka bomba, bo to się wydarzyło tak naprawdę. Dwa dni po wydaniu utworu powstało, nie wiem, chyba z 5 tych reakcji, komentarzy i tak dalej, to wszystko. I ja te pierwsze dni oglądałam każdą tą reakcję, czytałam to i oglądałam. Trochę mnie to ruszyło, było mi przykro, ale później zaczęłam się skupiać na tych pozytywnych komentarzach, na tych pozytywnych rzeczach. Przeszło mi, myślę, że nawet oni mi trochę zmotywowali do tego, żeby walczyć i mieć taką w sobie...
1: Masz grubszą dzięki temu teraz skórę.
0: Tak. Ale taką siłę miałam w sobie przez ten cały czas, przez ten okres przygotowawczy, gdzie naprawdę byłam z tym wszystkim sama, żeby sobie zorganizować w ogóle scenografię, żeby sobie zorganizować występ. I ja miałam nad wszystkim kontrolę. Ja byłam szefową swoją i tych wszystkich ludzi, których, można powiedzieć, zatrudniałam. To było dla mnie nowe doświadczenie i w sumie trochę ci hejterzy dali mi taką moc do tego, że dobra, słuchajcie, ja wam pokażę teraz, nie? Ja to zrobię. Naprawdę, to był dla mnie bardzo rozwojowy czas, ale też taki, że udowodnił mi, że jestem w stanie to zrobić, bo zdałam tą sesję, występ przygotowany i myślę, że się udało.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska. Jeżeli słońce miałoby uśmiech, to właśnie jej uśmiech by miało. Dziewczyna, która kocha muzykę i marzenia realizować związane właśnie z muzyką. Pokocham to jest twój singiel, o którym już trochę wcześniej nam zdradziłaś historii.
1: Numer Pokocham jest o pewnych relacjach, których koniec jest początkiem nowych. Często pewien etap w życiu musi się zakończyć, aby przyszło coś cudownego i coś jeszcze bardziej upragnionego, lepszego. Ten numer jest o tym, ale też o takim self-love, czyli pokochaniu siebie, tego, jakim się jest i o tym, że często właśnie te nieodpowiednie osoby w naszym życiu sprawiają, że my mamy problem z tym, żeby siebie pokochać, bo one tak źle na nas wpływają. Ale właśnie kiedy ta relacja się kończy i kiedy zaczyna się ten nowy etap życia, kiedy jest odpowiednia osoba w odpowiednim momencie, to niknie ten problem z pokochaniem siebie. Ja śpiewam o tym, bo ja miałam taki kryzys, że miałam nieodpowiednie osoby przy sobie, które trochę mnie spychały w dół. I myślę, że wiele osób tak ma. Ciężko jest to przezwyciężyć, kiedy faktycznie masz jakieś kompleksy swoje, a jeszcze dodatkowo ci ludzie cię dołują. No i o tym jest ten numer, że w końcu te osoby nie są już w moim życiu, a

0: A dzięki temu, że ich nie ma, to jest taki trochę efekt motyla, nagle przyszła osoba, która odmieniła mój świat totalnie i która sprawiła, że kocham siebie, ale też kocham tą osobę.
1: Gdybyś miała opisać swoją muzykę

0: cię dołują. No i o tym jest ten numer, że w końcu te osoby nie są już w moim życiu, a dzięki temu, że ich nie ma, to jest taki trochę efekt motyla, nagle przyszła osoba, która odmieniła mój świat totalnie i która sprawiła, że kocham siebie, ale też kocham tą osobę.
1: Gdybyś miała opisać swoją muzykę

0: To teraz jeszcze będę miał do ciebie, Karolina, tak zwane szybkie strzały, czyli szybkie pytania.
1: Okej. Okay.
0: Dobra, jesteś gotowa?
1: Mhm,
0: no
1: nie wiem.
0: Jesteś. Kawa czy herbata?
1: Kawa.
0: Poranek czy noc?
1: Poranek.
0: Scena czy studio nagraniowe?
1: Wow, trudne pytanie. O matko, wybierzmy, no nie, obydwie, studio i scena.
0: A, czyli jednak studio pierwsze. Miłość od pierwszego wejrzenia czy budowana powolutku?
1: Budowana powolutku.
0: Najbardziej romantyczne miejsce na świecie?
1: Góry i zachód słońca.
0: Jedno słowo, które najlepiej opisuje Karolinę Szczurowską?
1: Naturalność.
0: Największe marzenie muzyczne?
1: Największe marzenie
0: chyba to PGE narodowy.
1: Narodowy, ale nie tylko. To, aby mój numer leciał we wszystkich największych stacjach radiowych. To jest marzenie.
0: Każdy, który wydam.
1: Każdy, który wydam.
0: Trzy rzeczy, które zawsze masz przy sobie.
1: Zależy, wiesz, gdzie wychodzę. Ale okej, okay. Telefon, różaniec i puder.
0: Moim gościem była dziś prawdziwa, szczera i naturalnie piękna w swoim głosie i nie tylko. Karolina Szczurowska, dziękuję ci bardzo za to pozytywne spotkanie, pełne gitarowych brzmień z delikatną popową muzyką, również i country w tle, która pasuje idealnie do ciebie. I mam nadzieję, że słuchacze również odnajdą się w tych dźwiękach, bo warto, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kobieta jest po prostu przepełniona szczerością i miłością do tego, co robi, a robi muzykę na naprawdę genialnym, fajnym, wysokim poziomie. Polecam serdecznie. Karolina Szczurowska dzisiaj była gościową w SC2. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.